świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o wrześniowej edycji podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowaniu do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Będzie też o corocznej akcji prewencyjnej, którą prowadzi policja w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
2: Będziemy kontrolować kierowców, jak przewożą dzieci. Będziemy też zwracać szczególną uwagę, jak zachowują się przed przejściem dla pieszych. No wiadomo, tu będzie trzeba zachować szczególną ostrożność, bo dzieci, młodzieży będzie dużo więcej niż na wakacjach. Bo tych dzieciaków będzie dużo, one nie będą zwracać uwagi. Bardzo często dzieci są w telefonie, więc no trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
1: W tej godzinie programu powiemy też o nowym żłobku, który został otwarty w Białymstoku i o tym, na jakie projekty będzie można głosować podczas 14. edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.
3: Jest to dobry czas na promowanie projektu, które zostały zakwalifikowane. Wnioskodawcy dowiedzą się też, jakie numery w drodze losowania zdobyły te projekty i to jest taki moment, żeby już upowszechniać ten numer, który się będzie wpisywało w papierowej karcie do głosowania. W tej elektronicznej jest troszeczkę łatwiej, bo na bieżąco można przeczytać tytuł i też opis tego projektu. Karta papierowa będzie gdzieś w uzupełnieniu do broszur i do list projektów, które będą też zawierały tytuły, kwoty i lokalizacje.
1: W dzisiejszej audycji zaproponujemy też Wam spotkanie z wystawami, na jakie zaprasza Muzeum Historyczne w Białymstoku.
4: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic.
1: Oraz zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale nasz program zaczynamy od turystyki. W niecałe dwie godziny wyczerpała się w miniony wtorek pierwsza pula podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowanie do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Internetowy formularz wniosku udostępniono po godzinie 11. Najszybciej rozeszły się czeki dla turystów, bo w minutę i 15 sekund. W ciągu pół godziny zniknęły czeki przeznaczone dla seniorów, a w niespełna dwie godziny dofinansowanie dla posiadaczy karty dużej rodziny. W pierwszej turze dostępnych było w sumie ponad 6,5 tysiąca czeków. Najwięcej wygenerowali ich mieszkańcy województw mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i śląskiego. Będą mogli z nich skorzystać do końca września. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 1 października. Program podlaskiego czeku turystycznego zastąpił dotychczasowy bon turystyczny, który realizowany był w regionie od ubiegłego roku, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
5: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
1: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni?
5: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie i też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
1: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
5: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze Wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach. Przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów. I z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
1: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
5: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
1: A ciekawa jestem, czy pani, jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
5: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna, dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
1: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce pani osobiste?
5: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo nocą, gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki nad śluzą Paniewą i ryby z tego jeziora. No to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
1: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
5: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
1: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
5: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
1: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
5: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę. Szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
1: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
5: Sprzyja. Dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym. Nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas nie w pogodzie jest cisza i spokój.
1: Nie ma pożarów.
5: Nie ma pożarów, zgadza się.
1: Czyli wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
5: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy. Widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
1: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym radiu.
5: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
1: A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie o kolejnym balonowym przemycie, o planowanej na wtorek akcji Szklana Pułapka 2026 oraz o planach na wzmocnienie Europy. Na zakończenie przeglądu powiemy o nowym muralu, który znajduje się na ulicy Gajowej w Białymstoku.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 600 tysięcy złotych, tyle warte są papierosy, które przemytnicy próbowali przerzucić przez granicę z Białorusią za pomocą balonów. Podlaska Straż Graniczna przejęła nie tylko kontrabandę, ale zatrzymała też osoby, które próbowały ją w Polsce odebrać, mówi podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.
7: W sumie zatrzymano 9 osób, 2 obywateli Litwy, 3 obywateli Polski i 4 obywateli Białorusi.
6: W tym roku służby zabezpieczyły kilkaset takich przesyłek i zatrzymały ponad 40 przemytników. A Białostocka Straż Miejska ma już 35 lat. Przed Białostocką Katedrą można oglądać wystawę o historii straży miejskich z 12 polskich metropolii. To ma być duża akcja z udziałem około 180 osób i 12 pojazdów. We wtorek w Białymstoku Szklana Pułapka 26, czyli ćwiczenia służb. Scenariusz zakłada atak z powietrza, pożar, ewakuację ludzi oraz pomoc poszkodowanym. A podlascy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Hiszpanii, właśnie wrócili do domu. To 12 ratowników, którzy przez 11 dni nie tylko walczyli z żywiołem, ale też szkolili się wspólnie z hiszpańskimi strażakami. Tymczasem w Białymstoku w listopadzie przedstawiciele Unii, polskiego rządu i samorządów krajów graniczących z Rosją i Białorusią będą się zastanawiać, jak wzmocnić Europę. Podlaski marszałek Łukasz Prokorym mówi, że kluczem jest zmiana unijnej definicji sytuacji nadzwyczajnych.
8: Nie tylko o sytuacje związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach.
6: I regiony graniczne mogłyby elastyczniej używać unijnych funduszy w takich sytuacjach. jak ataki hybrydowe czy kryzysy migracyjne. No to teraz nietypowa interwencja podlaskiej Straży Granicznej. Mądrowi z Mielnika zatrzymali kobietę, która pomyliła drogę i wjechała na pas graniczny w kierunku Białorusi. Kierująca osobówką uszkodziła znak Iszlaban. Za brak uwagi zapłaciła 1000 zł mandatu. Tymczasem na ulicy Gajowej w Białymstoku uwagę zwraca nowy mural. Na nim książki, bo malowidło, które zdobi filię numer 9 Książnicy Podlaskiej, ma zachęcać do czytania.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Młodzież wróciła do swoich ławek. W związku z tym policja prowadzi coroczną akcję prewencyjną.
2: Młodszy aspirant Agnieszka Ulman, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.
1: Lato, powoli niestety zbliża się do końca, no i policja będzie miała pełne ręce roboty, bo zaczyna się bezpieczna droga do szkoły. Jak będzie wyglądała w tym roku? Mam nadzieję, że będzie faktycznie bezpieczna.
2: Na pewno policjanci będą mieli pełne ręce pracy, dzieciaki wracają do szkoły, także na pewno policjantów będzie więcej w rejonach placówek oświatowych. Będziemy kontrolować kierowców, jak przewożą dzieci. Będziemy też zwracać szczególną uwagę, jak zachowują się przed przejściem dla pieszych. No wiadomo, tu będzie trzeba zachować szczególną ostrożność, bo dzieci, młodzieży będzie dużo więcej niż na wakacjach. Bo tych dzieciaków będzie dużo, one nie będą zwracać uwagi. Bardzo często dzieci są w telefonie, więc no trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
1: No i biegną, bo już są prawie w szkole, prawda?
2: Tak, i to przede wszystkim. Biegnął i telefon w ręku. Także na pewno będziemy pracować od rana do wieczora.
1: Dantejskie sceny dzieją się pod szkołami. Co byście powiedzieli rodzicom w kwestii parkowania?
2: No tu trzeba po prostu myśleć. Parkujmy samochody tam, gdzie możemy. Jeżeli już jesteśmy zmuszeni wysadzić dziecko przed szkołą, to zróbmy to w taki sposób, żeby nie utrudniać ruchu, aby to dziecko mogło bezpiecznie wysiąść z pojazdu i trafić do szkoły.
1: Jakie najczęściej problemy zauważacie w tych pierwszych dniach września?
2: No to na pewno pośpiech. Każdy będzie się spieszył. Po wakacjach jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy wyluzowani, a tu będzie harmider, będzie pośpiech, każdy będzie chciał zdążyć do pracy. Dziecko trzeba zawieźć do szkoły, trzeba zdążyć, są korki, także na pewno dużo więcej zamieszania.
1: Co zalecacie zatem?
2: Spokój, opanowanie. Też może warto tutaj wspomnieć taki apel do rodziców, żeby porozmawiać też z dzieciakami o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jak przechodzić przez jezdnię, którą stroną iść, tak? Jeżeli gdzieś tam idziemy, mamy dłuższą drogę do tej szkoły. Dobrze byłoby, aby rodzic pierwsze te dni tą trasę przeszedł z dzieckiem. Szczególnie jeśli to są dzieci pierwszoklasiści. No i przede wszystkim odblaski. To jest rzecz też bardzo ważna, która pomaga dzieciom nie tylko przejść przez przejście, tak żeby było widoczne, będą też godziny popołudniowe, te dzieci będą uczyć się, więc będzie półmrok, jak będą wracać, więc dobrze było, żeby te dzieciaki miały odblaski nie tylko na sobie, ale też dobrze, aby miały je na plecaku.
1: Czy planujecie jakieś spotkania w szkołach?
2: Spotkania przede wszystkim, one trwają cały rok, policyjni profilaktycy jeżdżą na te spotkania, nie tylko mówią o zasadach bezpieczeństwa, ale o różnych tematach związanych z młodzieżą, także profilaktyka będzie na pewno. Standardowe działania, żadnych nowości nie przewidujemy.
1: Tymczasem już przed rozpoczęciem roku szkolnego podlascy policjanci sprawdzali bezpieczeństwo w rejonie szkół podstawowych w całym województwie. W samym Białymstoku kontroli poddano okolice 45 szkół podstawowych. W efekcie zlecono odnowienie około 800 metrów kwadratowych oznakowania poziomego. Poprawiona została również widoczność znaków, a uszkodzone elementy są wymieniane. W miejscach, gdzie dzieci pojawiają się szczególnie często, będą dodatkowe znaki, m.in. na fluorescencyjnym tle. Tymczasem najmłodsi rozpoczęli naukę m.in. w nowym żłobku w Białymstoku przy ulicy Absolwentów 6. Powstała tam filia placówki miejskiej numer 3, która ma 144 miejsca, 6 oddziałów i własny plac zabaw, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
9: Cieszy, że przybywa kolejna piękna placówka, szczególnie właśnie tutaj na tym osiedlu, które dynamicznie się rozwija. Tu będzie budowanych jeszcze kilka nowych bloków. bloków komunalnych, a więc myślę, że ten żłobek będzie właśnie cieszył się popularnością wśród mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Mamy 10 żłobków, 1409 miejsc. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy i w tym żłobku, i również w innych. No tu jest oczywiście kwestia też jakby regionalizacji. Rodzice chcą mieć żłobek najbliżej miejsca zamieszkania. Ta inwestycja jest inwestycją modułową. Kosztowała 18 milionów złotych, z czego 10,1 miliona to było dofinansowanie aktywy malów KPO, ale również fotowoltaika 237 tysięcy złotych. Po wielu latach udało się zaspokoić liczbę miejsc w żłobkach tak, aby rodzice nie czekali na listach rezerwowych, w kolejkach. Jeszcze powiem więcej. Rada Miasta w tym roku odblokowała możliwość zapisów do naszych żłobków dzieci, mieszkańców, którzy nie mieszkają w Białymstoku, a mieszkają w gminach ościennych. Także zapraszamy zarówno dzieci z Białegostoku, jak i spoza Białegostoku. Placówka jest bardzo nowoczesna, tu jest 6 oddziałów, 144 miejsca. Z każdej sali jest wyjście właśnie na ten bardzo bezpieczny plac zabaw. Tu jest rodzinny ogród działkowy, a więc myślę, że właśnie jak to było kiedyś powiedziane, klasyk powiedział, w tych pięknych okolicznościach przyrody i dzieci będą się czuły bardzo dobrze, rodzice będą pewni, że są dobrze zaopiekowane, ale też wierzę, że personel dołoży wszelkich starań, aby właśnie otoczyć należytą opieką naszych najmłodszych.
1: Jak dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
10: Dobrze zrealizowana inwestycja to oprócz dobrego nadzoru również dobry współpracownik. Tutaj z firmą Unihał współpracowało się naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu tak naprawdę w terminach mamy gotową inwestycję. Co ważne, inwestycja, która jest nie tylko żłobkiem, ale która również zawiera w sobie miejsce ukrycia na 150 osób. Także jest to inwestycja bardzo kompleksowa, już patrząc nawet na nowe przepisy. Inwestycja dofinansowana, tak już mówił pan prezydent, z programu Aktywny Maluch, ale również dofinansowana z odnawialnych źródeł energii, gdzie pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy złotych na instalację odnawialnych źródeł energii na budynku, tak żeby jeszcze bardziej podkreślać nowoczesność tego żłobka. W związku z czym, po pierwsze, dziękuję dla Departamentu Inwestycji za to, że przygotował ten wniosek, za to, że realizował tę inwestycję, nadzorował tę inwestycję, ale również dziękuję firmie Unihouse za to, że w sposób tak sprawny przeprowadziła ją i dziś możemy chwalić się tym żłobkiem. Żłobek, który był jako pierwszy w Białymstoku wybudowany w technologii modułowej. W trakcie jego budowy pokazywaliśmy białostoczanom, jak to wyglądało krok po kroku. Najpierw wylana płyta, poszczególne moduły, które przyjeżdżały tutaj w nocy. Także myślę, że ta inwestycja była, oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to jeszcze ten proces budowy był ciekawy, stąd też chwalimy się nią. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji w Polsce.
1: Do nowej placówki zaprasza jej dyrektor Monika Niewińska.
11: Zapraszamy naszych pierwszych podopiecznych razem z rodzicami. Rozpoczynamy proces adaptacyjny. W naszej placówce będzie się on odbywał w trzech etapach. Pierwszy etap aktywnego udziału rodzica, czyli rodzic przyjdzie ze swoim dzieckiem i będzie mógł z nim pobyć przez jakiś czas, aby dziecko stopniowo przyzwyczajało się do tego miejsca i aby cieszyło się tym miejscem i dobrze się rozwijało.
1: To już 10. żłobek w Białymstoku. W sumie wszystkie placówki mają ponad 1400 miejsc dla dzieci do lat 3.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowe figurki widzimisiów, remonty dróg osiedlowych czy budowa szkolnych obiektów sportowych. Między innymi na takie projekty będzie można zagłosować w 14. edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. W tym roku wpłynęło 127 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 72. Łącznie miasto planuje przeznaczyć na nie 15 milionów złotych. Projekty będzie można poznać w niedzielę 13 września przed Teatrem Dramatycznym pod podczas białostockiego festynu obywatelskiego. Przedstawiciele władz miasta cieszą się, że z roku na rok widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców, mówi Urszula Przystupa, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.
3: Ten czas, który jest przed nami, to jeszcze nie jest głosowanie, natomiast jest to dobry czas na promowanie projektów, które zostały zakwalifikowane. Wnioskodawcy dowiedzą się też, jakie numery w drodze losowania zdobyły te projekty i to jest taki moment, żeby już upowszechniać ten numer, który się będzie wpisywało w papierowej karcie do głosowania. W tej elektronicznej jest troszeczkę łatwiej, bo na bieżąco można przeczytać tytuł i też opis tego projektu. Karta papierowa będzie gdzieś w uzupełnieniu do broszur i do list projektów, które będą też zawierały tytuły, kwoty i lokalizacje. Dwa zdania o powodach nieważności głosów. Najczęściej były to przyczyny takie jak w latach ubiegłych, czyli nieuregulowany stan własności gruntów, najczęściej współwłasność osób fizycznych, spółdzielni, bądź toczące się tak zwane postępowania zwrotowe poszczególnych działek. Bywały też takie powody jak niecelowość, niegospodarność, zbyt wysokie koszty lub niezgodność z innymi przepisami, czyli najczęściej były to plany zagospodarowania przestrzennego. Teren był przeznaczony w planach pod inny cel. Statystyka się utrzymuje w tych projektów odrzuconych. Jest zdecydowanie mniej niż tych, które zostały zakwalifikowane. Dobrą informacją jest też to, że projektodawcy bardzo często zgadzali się na proponowane zmiany. Dążono do tego, żeby te projekty zakwalifikować, czasem w innym kształcie.
1: Jak dodaje wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
12: Ja już jestem członkinią zespołu od wielu lat i po pierwsze obserwuję, jak coraz sprawniej, wręcz idealnie pracują departamenty. Te wszystkie opinie merytoryczne, formalne są przygotowywane doskonale. Nam tylko podczas tych posiedzeń pozostaje zapoznać się z informacjami, ewentualnie przedyskutować pewne kwestie i podjąć decyzje. Co też bardzo cieszy, tutaj potwierdzę to, co mówiła pani dyrektor. Według mnie jest coraz mniej tych projektów odrzuconych z powodu postępowań zwrotowych, tego, że te działki nie należą do miasta. Świadczy to o tym, że nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie. Dzięki temu mogły zostać zaakceptowane i można było już wylosować ten numerek. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. Ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili: głosowałem za tym. I to bardzo cieszy, że będziemy mogli też poobserwować 13 września, popodglądać, pospotykać się z tymi wszystkimi, którzy te projekty napisali.
1: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Białegostoku Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Głosowanie na projekty obywatelskie zacznie się 24 września i potrwa do 7 października. Warto przypomnieć, że w 13 poprzednich edycjach miasto przeznaczyło na budżet obywatelski łącznie 165 milionów złotych. Do tej pory w ramach tego projektu zrealizowano 334 inwestycje.
0: Tym żyje Białystok.
1: 17 września odbędzie się drugi kongres Białostoczanek. To inicjatywa Rady Kobiet przy prezydencie Białegostoku, która ma inspirować mieszkanki miasta do aktywności i działania. Jak mówi przewodnicząca Rady Anna Augustyn, w tym roku hasło imprezy brzmi: daj sobie szansę.
13: To krótkie hasło, ale niesie za sobą ważne przesłanie, bo to my kobiety przede wszystkim dajemy szansę innym, inspirujemy, wspieramy, pomagamy, a dużo rzadziej pytamy same siebie, może teraz jest czas, żeby spróbować, żeby się odważyć. I o tej sprawczości będzie ten kongres. Program kongresu jest pomyślany w taki sposób, aby porozmawiać z różnymi kobietami, które reprezentują różne środowiska i mają różne doświadczenia, ale które wywierają realny wpływ na życie naszego miasta. Reprezentują sferę społeczną, biznesową, kulturową i też sferę publiczną. Porozmawiamy również o nas samych, o życiu bez filtra, o presji, jaką odczuwamy na co dzień, o odporności psychicznej, ale przede wszystkim o tym, żeby mieć odwagę być sobą. Będziemy mówić również o działaniach, o podejmowaniu trudnych decyzji, o tym, że te decyzje bardzo często mogą zmienić trajektorię naszego życia i o tym, żeby mieć odwagę żyć bez lęku, podejmować ryzyko i wychodzić ze strefy komfortu, bo warto, warto zawalczyć o swoje lepsze życie. Opowiemy również w kontekście projektu, który już w przestrzeni publicznej naszego miasta funkcjonuje od ponad 2 lat, czyli projekt Żółta Kanapa. Na bazie tego projektu

0: Polki, fantastyczną ekspozycję dotyczącą legendarnego hotelu Ritz, łącznie z dużą, imponującą makietą tego budynku, który przetrwał tylko w opowieściach. Zajrzymy też na inną wystawę, która znajduje się tuż obok w sali balowej i będą to niezwykłe fotografie miasta oraz portrety. Naszym przewodnikiem po obu tych ekspozycjach będzie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
1: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic. No może nie tak do końca nic, ale Ritza, że to naprawdę już rzeczywiście nie ma i szansa na jego odbudowę jest niestety, wydaje mi się, żadna. Stałby na ulicy ta ściana dłuższa właśnie stałaby po prostu tutaj na tych rozjazdach przed bramą Pałacu Branickich. No i oceniać to można oczywiście rozmaicie, bo z jednej strony budynek rzeczywiście taki ciekawy architektonicznie, taki zaokrąglony, historyzujący, to jest eklektyczny budynek, taki monumentalny, on był olbrzymi. No i przez to, że był taki olbrzymi, to trochę przytłaczał Pałac Branicki.
0: Dlatego zniknął.
1: Że był po pierwsze mocno zniszczony, a z drugiej strony nie pasował do nowego modelu ustrojowego, bo to taki bardzo burżuazyjny budynek, a nowa władza na pewno nie chciała mieć za dużo z tym wspólnego. I jest właśnie piękna makieta wykonana już parę lat temu przez specjalistę z Krakowa. Tu on tak odtwarzał te połacie dachowe. To jest bardzo skomplikowana bryła architektonicznie. Wpuszczona w ogóle jedną ścianą w nurt rzeki Białej, czego być może nie ma większość białostoczan świadomości. Nie jest to prosty budynek, a obejdźmy go jeszcze z tyłu, zobaczmy jedną rzecz, że tutaj jest taki zapadnięty dach z tyłu i nad tym dachem jest ogromny świetlik, ogromny, no wielkości dużego domu po prostu. I to był taki szklany sufit w głównej sali banku położonej na parterze hotelu, czyli akurat w sali banku przez dwie kondygnacje się to ciągnęło i jeszcze było przykryte takim wielkim szklanym dachem. No musiało to naprawdę fenomenalne wrażenie robić, jak się tam wchodziło, takie naprawdę przepiękne, bardzo bogate wnętrze. No i tutaj, jeśli chodzi o to, co mamy oprócz makiety, no to wszystko jest związane z hotelem i tak można powiedzieć chronologicznie od budowy przez jego takie no, dosyć krótki okres złotego wieku. Hotel został zbudowany i oddany w 1913 roku. Za rok wybuchła pierwsza wojna światowa. W 1915 roku do Białegostoku weszli Niemcy. Czego Rosjanie nie ewakuowali, to niszczyli, więc hotel był spustoszony, pomimo tego, że była to oczywiście inwestycja prywatna. Potem Niemcy się tu zadomowili, też tam niespecjalnie oszczędzali ten budynek i po pierwszej wojnie światowej spółka Ritz odzyskała oczywiście swoją nieruchomość, bo Polska honorowała wszystkie akty własności i znowu tutaj zaistniał hotel, ale już w zupełnie innym wystroju. My nie wiemy, jak ten hotel wyglądał w momencie swojej największej świetności, czyli właśnie na samym początku wieku XX, przed pierwszą wojną światową. To się wszystko właśnie bardzo potem zmieniło, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym też na pewno robił duże wrażenie i też cieszył się bardzo dużą popularnością. Miał własny jazz band. Tutaj mamy właśnie taki drobny aneksik z tą słynną piosenką Putin on a Ritz. Nie dotyczy ona generalnie Ritza białostockiego, ale generalnie hoteli pod marką Ritz. Także odstawić się na Ritza było takim w krajach anglosaskich takim przysłowiem właśnie, że tak bardzo wytwornie po prostu się ubrać, to było właśnie odstawić się na Ritza. No i mamy też troszeczkę w związku z tym tutaj oryginalnych strojów wieczorowych. No to akurat dwa damskie, bardzo fajne z końca lat 20. i początku lat 30. suknie właśnie.
0: Gdzieś tu w Białymstoku się zachowały?
1: Tak, to są dwie sukienki po białostoczankach. Bardzo fajnie, prawda? One są zupełnie inne stylistycznie, estetycznie niż to, co mamy dzisiaj. Takie bardzo zwiewne tkaniny, ale obszyte milionem szklanych paciorków, więc one są paradoksalnie takie właśnie wyglądają na zwiewne, ale są dosyć ciężkie, bo te paciorki jednak trochę ważą. No i są takie właśnie, nie wiem jak to ubrać w słowa, takie powiedzmy sobie proste. Nie mają żadnych wcięć w talii, tylko taka prosta.
0: Typowy taki wzór na lata 20-30 sukienek.
1: Tak jest, tak jest. I jeszcze mamy tutaj w samej gablocie taki aneksik z szufladami i w tych szufladach wykorzystaliśmy super pamiątkę archiwalium związane z hotelem Ritz, ponieważ w białostockim archiwum państwowym zachowały się plany, które zostały wykonane na inwentaryzację tego budynku, kiedy on został oddany w 1913 roku do użytku i możemy sobie popatrzeć dosłownie od piwnicy aż po strych, jakie były pomieszczenia, jakie były pokoje, gdzie były łazienki, gdzie były jakieś takie właśnie ogólnego przeznaczenia pomieszczenia. Tu na przykład mamy podpisaną sala bilardowa, tak, tam

0: mamy pub, sala piwna napisane, ale to jest pub, tak, przechowalnia bagażu. Tutaj jesteśmy akurat w przyziemiu, w piwnicy. No ale są też pomieszczenia techniczne, skład na węgiel, kotłownia, jakieś pomieszczenia zapasowe, no i safe banku, który też był właśnie w piwnicy, ale ma oddzielną klatkę schodową. W ogóle to było opancerzone, że tak powiem, miejsce i on też był w podziemiach. No i sobie przemieszczamy się piętro wyżej. I to takie najbardziej reprezentacyjne piętro, bo użytkowe. I tutaj pierwsze przecież w Białymstoku windy były w hotelu Ritz, więc to robiło na pewno wrażenie. Ludzie przychodzili choćby podejrzeć, jak to wygląda, gdzieś tam pokręcić się po tym lobby, przejść korytarzem. A tutaj były i kawiarnie, i fryzjerzy byli. Była giełda kupiecka białostocka zarejestrowana. Tego było sporo.
1: To bardzo się to zmieniało, bo tam duży ruch był w interesie.
0: Oczywiście, duży ruch był w interesie, zmieniało się to. No ale główna sala banku też jest tutaj widoczna, z takim kontuarem bardzo dużym, też eksponowanym. No i widać tutaj właśnie też te ciągi komunikacyjne, bardziej służbowe, tam oficjalne, tak, taka duża klatka służbowa dla gości. No i ciekawostką jest to, że hotel Ritz przecież taki standard wielki, a łazienka jedna na piętro.
1: Ale to i tak było dobrze.
0: Zdecydowanie, jak nie trzeba było już wychodzić do wychodków, to na pewno było dobrze. Z rzeczy oryginalnych, jakie mamy po hotelu Ritz, to są właśnie, o tutaj mamy zdjęcie widelca. Mamy troszkę sztućców z restauracji hotelowej, ale to już z dwudziestolecia międzywojennego oczywiście. Mamy rozmaite zaproszenia na dancingi, na jakieś wydarzenia kulturalne, które się odbywały w Ritzu, ulotki jakieś takie reklamowe, oczywiście fotografie, ale też na przykład kinkiety te dwa, które pochodzą z salonu fryzjerskiego, który był w hotelu po prostu. No to już z tą częścią hotelową nie było to związane, ale ten fryzjer był po prostu położony w hotelu. No i tutaj też taki akcent bardzo białostocki, bo mamy rosyjski napis Buza tam na dole, restauracja macedońska i Buza. W Białymstoku Buza stała się popularna i do dzisiaj jest kojarzona w pewnym sensie z naszym miastem właśnie dzięki temu, że tutaj macedońscy
1: uciekli przed wojną.
0: Tak, uciekli przed wojną. W 1912 roku pojawili się w mieście i przywieźli ze sobą tą Buzę, która wielką zrobiła furorę, tak się białostoczanom spodobała. Ja jako dziecko to w ogóle piłem Buzę robioną przez siostrę mojej babci, Leokadię, i nawet nie miałem absolutnie świadomości, skąd to się wzięło,
1: taki
0: co to jest.
1: Taki historyczny napój.
0: Tak, bardzo historyczny napój, ale ja byłem za mały, żeby się zorientować w jego historyzmie. Generalnie taki bardzo odświeżający. No w paru miejscach w Białymstoku w tej chwili można spróbować. No i hotel został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Wypalona bryła stała jeszcze do 1947 roku. Zresztą cała okolica, tutaj takim kontrastem była na pewno brama pałacowa, bo akurat brama Pałacu Branickich, która dosłownie kilka metrów od fasady hotelu Ritz stała, jest oryginalna. Ona przetrwała, tam drewniane części są oryginalne od XVIII wieku, a tutaj ta bryła hotelowa zupełnie wypalona. No i zdecydowano w 1947 roku o rozbiórce. Mury zostały wysadzone, wszystko zostało uprzątnięte, a podziemia zasypane. Poprzedni dyrektor Muzeum Podlaskiego kiedyś tutaj wędrując z ratusza, czyli z naszej głównej siedziby do Muzeum Historycznego, tam akurat jakiś rurociąg był kopany czy coś takiego i robotnicy odsłonili te podziemia i normalnie kawałek posadzki w tej właśnie sali bilardowej. I tak spytał nieśmiało, czy można by było pozyskać kawałek. I oni tak, powiedzieli, tak, nie ma problemu. I odkuli nam taki kawałek posadzki, więc mamy też kawałek posadzki z Ritza. No i dzisiaj już nie ma niestety śladu.
1: Na szczęście została ekspozycja. Przejdźmy teraz do kolejnej sali.
0: A tutaj w dawnej sali balowej mamy w tej chwili wystawę czasową. No wykorzystujemy generalnie tę salę właśnie na wystawy czasowe w tej chwili. Ona jest troszeczkę zmniejszona, jak widać, jest taką zabudową, no ale to ze względu na to, że musieliśmy jakby troszkę od okien się oddzielić i troszkę klimatu zbudować do tej wystawy. I na takich czarnych tłach, na czarnych ścianach, na czarnych zabudowach przedstawiamy fotografie czarno-białe, fotografie białostockiego artysty Józefa Sławickiego, osoby zupełnie w pewnym momencie zapomnianej, nawet nie było wiadomo, jak wyglądał, a tutaj mamy, proszę bardzo, jego autoportret, jedyny z wielu jego autoportretów, i był to świetny fotograf, po którym niewiele zostało. Troszkę ponad 300 negatywów w naszych zbiorach się znajduje. Gdzieś po domach białostockich są też oryginały odbitek tych jego fotografii. No taką ciekawostką jest to, no generalnie wszyscy mamy pewnie świadomość i często się z tym gdzieś tam spotykamy, że okazuje się, że świat jest bardzo mały i raptem szukamy jakiegoś tematu i on nie wiadomo skąd gdzieś bardzo blisko nas wypływa. No i tak też było z tym Józefem Sławickim. Kuratorem tej wystawy jest Filip Chomik, właśnie pracownik Muzeum Historycznego. Jak zaczął się interesować tym tematem, potem to okazało się raptem, że tenże Józef Sławicki był pierwszym narzeczonym mamy Grażyny Wołkow, wdowy dzisiaj po słynnym fotografie Wołkowie.
1: Czyli generalnie podobali się fotograficy.
0: Ewidentnie coś tam się kręci dookoła fotografii wszystko i jest to być może charakterystyczne właśnie albo genetyczne dla tej rodziny. No i możemy sobie przejść się po tej wystawie. To jest tylko jakiś wybór i planujemy w związku z tym, że ta wystawa się cieszy bardzo dużą popularnością i ludzie są zauroczeni tymi fotografiami, to będziemy na pewno robić jakąś powtórkę, bo tutaj mogliśmy pokazać tylko 20 parę fotografii. Tutaj
1: ta... W fajnych formatach, bardzo dużych.
0: W bardzo dużych formatach i takie wybraliśmy oczywiście creme de la creme, ale tego kremu jeszcze trochę nam zostało, więc mamy takie zdjęcia związane z dziejami Białegostoku. Tutaj na przykład tu jest widok bardzo szeroki. To jest z kościoła Świętego Rocha. To jest o tutaj, to są szalowania tego świetlika centralnego nad Nawą. W czasie budowy kościoła zostało to zdjęcie właśnie wykonane na rusztowaniach, takich bardzo wysoko położonych, stąd właśnie tutaj daleko widać, to jest dworzec kolejowy. Za dworcem taki wielki budynek, po którym bardzo mało zostało informacji, to był hotel. Niestety na żadnej w zasadzie chyba innej fotce nie mamy tego hotelu, więc a widać, że gmaszysko całkiem okazałe.
1: Pierwszy raz to widzę, czyli taki równoległy do dworca w Białymstoku był fajny, zabudkowy hotel. A dalej pola.
0: Z drugiej strony położony. A dalej tak, pola i gdzieś tam wieś Antoniuk w oddali. Tutaj mury po wyburzonej, no jeszcze jakby wyburzenie nie zostało skończone, więc tych murów trochę zostało. Po tej cerkwi, która nigdy nie została ukończona i została wyburzona tutaj przy ulicy Sienkiewicza.
1: I powstała komenda wojewódzka.
0: Wojewódzka na tym placu, tak. A to z kolei białostoczanie słynny. Ojciec lalkarstwa białostockiego Piotr Sawicki. Tutaj autoportret ze świecą, magiczny, biorąc pod uwagę to, że to było wszystko przecież analogowymi aparatami robione i to jeszcze w dodatku takimi, no, archaicznymi, no to są naprawdę super fenomenalne fotki i widać, że chłopak miał do tego talent. Kolejny jego autoportret, taki tytułowy nasz, reklamujący naszą wystawę, taka twarz podświetlona od dołu, wynurzająca się z ciemności, też z takimi bardzo głębokimi cieniami i tutaj widać te refleksy w oczach. Też kobiety bardzo, jak widać, lubił fotografować, miał swoje oczywiście ulubione modelki, które już w tych ponad 300 fotografiach da się zauważyć, że wracał do niektórych pań, pewnie koleżanek po części. Tutaj mamy w ogóle kobietę w stroju męskim praktycznie, z papierosem w zębach, dosłownie w zębach, nie w ustach, w zaciśniętych zębach, co w tamtych czasach było takie, no...
1: Bardzo feministyczna fotka.
0: A tutaj z kolei w takim stroju prawie że ludowym. Chustka na głowie, naręcza korali. Tutaj kolejny taki bardzo romantyczny portret, dziewczyna z takimi bardzo wyrazistymi wschodnimi rysami, więc też ciekawe. No i troszeczkę też fotografii plenerowej, tutaj jakiś zachód słońca nad szuwarami, nad jakimś stawem, też urokliwe zdjęcie.
1: Wystawa wydaje się bardzo nowoczesna, jak na ten czas, kiedy tworzył artysta.
0: Tak, no właśnie też ta przestrzeń tutaj gra. Tą przestrzeń nam zaprojektował Łukasz Mikołajczyk, białostocki architekt wnętrz. Bardzo nam się dobrze pracuje w tej przestrzeni, bo właśnie tak potrafi podkreślić to, co tutaj prezentujemy.
1: Fajnie stworzył takie bardzo nowoczesne wnętrze w zabytkowym budynku.
0: Dokładnie. W historycznej, zabytkowej przestrzeni w taki kawałeczek. Cieszymy się z tego, że on nie jest taki dominujący w żaden sposób. To znaczy, tu się wchodzi bardzo naturalnie i z tymi zdjęciami super współgra, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Polecamy jak najbardziej. Do kiedy można jeszcze będzie tę ekspozycję oglądać?
0: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jest czas, ale nie odkładajcie, bo naprawdę wystawa tych zdjęć, przypominamy, Józefa Sławickiego robi wrażenie. A obie ekspozycje, zarówno tę czasową, jak i wcześniejszą stałą, pokazywał nam kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku Piotr Niziołek.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury dr Martyna Faustyna Zaniewska jest autorką bardzo ciekawej książki o kondycji naszego miasta. Warto przypomnieć, że swego czasu pani doktor się doktoryzowała i właśnie to jest jej doktorat. Co ciekawe, książka ma wzięcie, bo dwa razy była wydana.
3: Tak, to prawda, książka ukazała się i właściwie ten nakład został całkowicie wyczerpany. Ukazała się dzięki mojej współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku i z Fundacją Miasto Białystok. W ubiegłym roku ukazało się wznowienie, nieco zmodyfikowane, ale też bardzo zależało mi na tym, żeby jednak ta pierwotna baza i charakter przesłania, które płynęło z pierwszej części książki, pozostało aktualne, bo też nie ukrywam, że chociaż minęło od badań bardzo dużo czasu, ponad 10 już właściwie, ale mam wrażenie, że te wnioski płynące z badań są wciąż bardzo aktualne. Białystok, myślę, że to wciąż miasto nie do końca odkryte przez mieszkańców innych części Polski, aczkolwiek myślę, że tutaj dużo też się zmieniło ze względu na pandemię. Pamiętamy ten czas boomu przyjazdów na Podlasie, po drodze oczywiście przez Białystok i zwiedzania naszego regionu. Z drugiej strony wszystko to, co się działo potem w związku z kryzysem migracyjnym, trochę odwróciło te tendencje turystyczne, więc dzisiaj mam znowu takie poczucie, że ten Białystok dalej warto mocno promować w Polsce i zachęcać do odkrywania naszego miasta, ale też z drugiej strony cały czas mam wrażenie, że wciąż szukamy pomysłu na siebie, że Białystok to wciąż miasto niedookreślone i że tak naprawdę szukamy pomysłu na to, jaki ten Białystok powinien być, a głównie o tym jest ta książka i o tym są te refleksje i głosy samych mieszkańców, z którymi spotkałam się, a było to ponad 50 osób ze świata kultury, nauki, mediów, ale także tacy, powiedzmy, zwykli mieszkańcy, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi wnioskami, refleksjami na temat tego, jakim miastem ich zdaniem jest Białystok.
1: I te najbardziej poruszające dla ciebie rozmowy?
3: Tak naprawdę mam takie poczucie, że ten Białystok to jest takie miasto kontrastów. Z jednej strony mówimy o sobie, że jesteśmy bardzo otwarci, gościnni, a z drugiej strony no gdzieś tam pojawiały się w przestrzeni chociażby medialnej, czy no oczywiście w przestrzeni miasta również różnego rodzaju sytuacje, które spowodowały, że przypinano nam łatki miasta niekoniecznie otwartego. Myślę, że trochę to żeśmy już przepracowali. Myślę, że dużo też w tym obszarze się zmieniło ze względu na sytuację na Białorusi, gdzie napłynęło dużo mieszkańców po sytuacji politycznej w 2020 roku. Wojna w Ukrainie też spowodowała zmiany w strukturze mieszkańców i to, że właściwie dzisiaj już normalnością są wschodnie języki, które słyszymy na ulicach naszego miasta, więc myślę, że ta otwartość, że tak powiem, rzeczywiście jest bardziej przez nas w przestrzeni miasta dostrzegana, ale też swoimi działaniami myślę, że coraz bardziej sprawiamy, że rzeczywiście możemy określać siebie jako otwarci. No ale też otoczenie na tle mieszkańców innych miast bardzo często określani są jako ci tacy bardziej prostolinijni. Nie wiem, czy tak jest. Myślę, że to też się bardzo mocno zmienia. Myślę, że tutaj duża rola różnego rodzaju filmów, seriali, które na przestrzeni lat powstawały i które ten Białystok dookreślały bardziej poprzez pryzmat województwa podlaskiego, różnorodności kulturowej. Dzisiaj przetacza się przez media głośna dyskusja na temat chociażby ostatniego filmu Podlasie. Czy rzeczywiście tacy jesteśmy? No myślę, że nie do końca. Oczywiście jakieś tam wątki z tym...
1: Mocno stereotypowy obraz.
3: Tak. I to też potwierdza, że my ciągle z tym stereotypem Podlasia i Białegostoku po prostu musimy walczyć.
1: No troszeczkę też na to pracujemy, bo mamy paru youtuberów, którzy kultywują tą naszą zaściankowość.
3: Tak, to prawda. Ja też mam taki do tego trochę neutralny stosunek, bo z jednej strony dzięki tym youtuberom, tak, instagramerom, rzeczywiście o naszym regionie i mieście jest głośniej, ale z drugiej strony rzeczywiście to utwierdza te stereotypy. I pamiętam z moich rozmów z badanymi, że właśnie w dużej mierze te stereotypy kształtują tę naszą tożsamość, a więc opieramy się tak naprawdę nie o to, co my sami myślimy o naszym mieście, o tym, jakie mamy wobec niego odczucia, refleksje, jakie oceniamy, a bardzo często poprzez pryzmat tego, co inni o nas sądzą. No i te stereotypy negatywne niestety nie przyczyniają się do budowy silnej, ugruntowanej tożsamości, a raczej do słabości, do tego, że wciąż często wstydzimy się tego, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy, ale też widzę, że to też mocno się zmienia, bo myślę, że też ostatnie lata pokazały siłę i taką wartość w tym, że Białystok jest miastem o niedużej skali, że przyjemnie się tutaj żyje, co w sytuacjach chociażby pandemicznych też miało ogromne znaczenie. To, że my mamy piękny park w centrum miasta, że właściwie z tego centralnego parku można wprost przejść do rezerwatu leśnego, to wszystko miało, myślę, że ogromne znaczenie i te ostatnie lata i pandemiczne i w związku z tym wszystkim, co dzieje się w przestrzeni dookoła nas i też na świecie, sprawia, że myślę, że też coraz bardziej my jako białostoczanie doceniamy to nasze miejsce do życia. No niemniej te stereotypy są, funkcjonują i to jest pytanie, czy z nimi warto walczyć, czy jesteśmy w stanie je pokonać, czy może po prostu pozostawić się samymi sobie, a naszą codzienną pracą, naszymi działaniami po prostu budować tę markę Białegostoku jako miejsca, gdzie się na wschodzie jednak, tak, trochę na uboczu centralnej Polski, ale jednak bardzo wartościowego, bo wciąż wydaje mi się, że to nasze położenie dookoła parków narodowych, rezerwatów przyrody, nieopodal krainy jezior jest wartościowe samo w sobie. Natomiast myślę, że cały czas nie umiemy tego do końca wykorzystać. To też ma pokłosie, jeśli chodzi o działalność kulturalną, bo w Białymstoku tak naprawdę od wielu lat dzieje się masa naprawdę atrakcyjnych, na wysokim poziomie działań kulturalnych, które też mam wrażenie, że gdzieś tam nie przebijają się do świadomości ogólnopolskiej. Up to Date jest takim przykładem wydarzenia, które też i przez moje moich rozmówców było wskazywane jako jedno z tych, które potrafiło zwrócić na siebie uwagę całej Polski. Natomiast dzieje się bardzo dużo, ale gdzieś tam cały czas brakuje nam takiej siły przebicia, siły marketingowej, promocyjnej, żeby o tym głośniej mówić i żeby te informacje o ofercie chociażby kulturalnej przedostawały się do szerszego grona odbiorców. To jest niestety chyba też bolączka naszego miasta i o tym też bardzo często mówią białostoczanie, że żeby zostać docenionym w Białymstoku, trzeba najpierw wyjechać, najlepiej do Warszawy, bo najbliżej, albo jeszcze dalej, zdobyć jakąś nagrodę, jakiś laur, wrócić do Białegostoku i wtedy być docenianym, chwalonym i wtedy białostoczanie doceniają taką osobę, chcą ją podziwiać, oglądać, słuchać. To, co chyba jest bardzo ważne i co też wybrzmiewa z mojej książki, to to, że ta kultura jest rzeczywiście naszym wyróżnikiem. My przez wiele lat myślę, że nie umieliśmy naprawdę doceniać twórców, artystów, którzy stąd pochodzą, musieli wyjechać albo chcieli wyjechać, a dzisiaj też obserwuję, że coraz więcej osób albo wraca, albo po prostu zostaje. Czego takim przykładem są chociażby, nie wiem, Swada i Nichos, tak? Ich sukces eurowizyjny, ale też to jest przykład tego, że trzeba osiągnąć gdzieś ten sukces na zewnątrz, żeby być docenionym lokalnie.
1: Do naszej rozmowy o Białymstoku z Martyną Zaniewską, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, jednocześnie autorką książki o tożsamości Białegostoku, będziemy jeszcze wracać. A teraz w ramach doceniania lokalnych artystów spotkanie z Agą Krysiuk, która zaprosiła nas do swojej pracowni, w której nadaje płytom winylowym nowe życie, tworząc z nich portrety gwiazd rocka i nie tylko, jako jedyna w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: Jestem wciąż jedyną artystką, która ręcznie wycina portrety z płyt winylowych.
1: Jak na to wpadłaś?
4: Zupełnie przypadkiem, bo kiedyś obejrzałam program o recyklingu i jednym z tematów była płyta winylowa, recykling płyty winylowej. Także tam był przedstawiony obraz układany z mozaik starych płyt, czyli bite stare płyty i ułożone mozaiki. To też były portrety muzyków i to była pierwsza moja inspiracja.
1: Czyli coś podobnego, ale myślę, że tutaj poszłaś dużo dalej jednak.
4: Tak, bo ja stwierdziłam, że ja takiej mozaiki nie ułożę. Czyli na początku był tak brak wiary w siebie, ale wymyśliłam sposób, w jakim mogłabym to ogarnąć, czyli wyciąć wyżynarką, nie układać mozaiki. Zawsze mi się przypomina, że nigdy nie układałam puzli, nie lubiłam tego. A te później składanie tych obrazów, wyklejanie, to może trochę to przypomina z małych elementów składanie do dużego obrazu.
1: A tu masz po prostu grafikę bardziej, skojarzenie z grafiką niż z mozaiką, prawda?
4: Tak, tylko że ja to wycinam i powstaje dużo elementów, które muszę później skleić w jedną całość. To dlatego może to odniesienie do tych puzli. Tak, jest to projekt totalnie graficzny, jest to grafika.
1: Ale trudno sobie wyobrazić, jak tak się przyjrzeć tym twoim portretom. Jak ty to tak z takiej drobinki układasz, te takie cienie?
4: Jest to też kwestia praktyki, nie ukrywam, bo pierwsze projekty były bardzo proste graficznie. Dopiero później kwestia doświadczenia, opanowania techniki, prób i błędów. Nie ukrywam, że tego trochę też było. Czym wycinać, jak wycinać, jakimi skalpelami. Taka fajna droga przebyta przeze mnie, bo nikt mnie tego nie nauczył, nie poszłam na warsztaty i nikt mi nie powiedział, to się robi tak, tak i tak, tym i a tamtym. Ja też tą drogę musiałam przejść sama, jaką maszynką, jakimi brzeszczotami, na jakich prędkościach, jakimi klejami. No to też fajna droga i takie dojście do perfekcji w pewnym momencie. Już nie ukrywam, że te małe elementy, to czasami jak spojrzę na obraz, który zrobiłam, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam, sama mam takie myśli. Jestem z natury osobą niecierpliwą, także...
1: No, trudno uwierzyć, patrząc na tę pracę.
4: Patrząc na pracę, tak, ale bliżsi znajomi i rodzina wiedzą, że jestem takim trochę cholerykiem, niecierpliwą osobą, a te obrazy jakby zaprzeczają temu. Ale praca nad nimi, sam proces wycinania, to też taki moment wyciszenia jakiejś takiej myśli i chwili dla siebie. Też często już mam na swoim koncie prawie 40 wystaw. Podsumowując, indywidualne i grupowe. I tak już od prawie 14 lat tym się zajmuję. Mam sporo zamówień. Tych fanów ciągle jest, którzy mają swojego ulubionego idola, chcą mieć go u siebie na ścianie, jakoś bliżej. A że ta płyta winylowa tak współgra z postacią muzyczną, z muzykiem. Płyta winylowa, gdzie właśnie jest fizyczny zapis muzyki, jest to nośnik muzyczny. Także dla takiego oddanego fana jest to bardzo fajne. Fajny obraz z płyt winylowych, wycięta postać muzyczna, ulubiony idol. Także mam trochę tych zamówień, ciągle się to ludziom nie znudziło. Mi też się nie nudzi i cieszę się, że ma cały czas nowych odbiorców.
1: Powiedziałaś, że wycinam ręcznie. To brzmi dość karkołomnie. Co to za technika?
4: Jestem przedstawicielem rękodzieła, czyli jestem rękodzielnikiem, ale w takim nowoczesnym ujęciu. Czyli wycinam, moim podstawowym narzędziem jest wyrzynarka stołowa. Mam też w użyciu takie wiertełko, maszynkę protetyczną, ale wiertełko złotnicze, skalpele, pilniczki. Wyklejam na to wszystko na pleksie transparentnej, klejami do miękkiego winylu, chyba już wszystko zdradziłem.
1: Ale właśnie też jest tutaj obraz, ten duch artysty w tym obrazie, czyli technika techniką, ale też operowanie linią na płycie, prawda, kiedy budujesz postać.
4: Podkreślam zawsze, że punktem wyjścia do zrobienia projektu jest zawsze fotografia. I ja przez wiele lat, zanim zajęłam się obrazami, byłam fotografem koncertowym. Także jest to ciągle bliskie memu sercu, memu oku. I to postacie, które fotografowałam, często też na podstawie swoich zdjęć wykonuję te obrazy.
1: Czy robisz jeszcze nowe zdjęcia? Zajmujesz się też fotografią przy okazji?
4: Nie, jakiś czas jeszcze fotografowałam tutaj u nas na miejscu w Białymstoku. Ale nie, już nie. Już nawet unikam rodzinnych zdjęć. Już zamawiam kolegów, fotografów. Już jakoś nie chcę wracać do tego, co już było. Jest już coś nowego.
1: Idziesz do przodu, zwłaszcza, że tych zamówień jest sporo. Perspektywa szeroka.
4: Tak, teraz skupiam się głównie na wystawie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. I chyba to jest takie największe wyzwanie, które teraz spędza trochę sen z moich powiek.
1: Co było takim głównym impulsem? Kiedy dostrzegłaś potencjał tych płyt?
4: Najpierw tak próbowałam sobie i jeden z pierwszych obrazów, który wykleiłam, wrzuciłam na social media i taki dostałam fajny feedback od znajomych, bo też moi znajomi to duży krąg, oczywiście też związany z muzyką. Także dostałam dużo pochwał i szczerego zainteresowania. Także to mnie podbudowało i szybko dostałam kolejne zamówienia, że koleżanki czy tam koledzy, mówię, zrób mi proszę cię, zrób mi to, zrób mi tamto. I tak kula śnieżna zadziałała. Słucham muzyki wykonawcy, którego akurat wycinam.
1: To pewnie dlatego słychać tę muzykę w tych obrazach.
4: Tak, pewnie tak, ale przez to też poszerzył mi się bardzo wachlarz zainteresowań muzycznych, bo jak dostawałam zamówienia, to nie ukrywam, pewne postacie były mi doskonale znane, a niektóre bardzo mało. Także dużo nowych postaci muzycznych z różnych dziedzin muzycznych i gatunków poznałam.
1: Jeśli ktoś prosi cię o wykonanie jakiegoś portretu winylowego artysty, może myślę tak się zdarzyć, że nie słyszałaś nigdy muzyki, musisz włączyć coś, czy niekoniecznie?
4: Oczywiście, najpierw szukam odpowiednich zdjęć, robię grafikę i co za tym idzie, wzbudzam tą moją ciekawość, jak on brzmi, co tworzy i słucham.
1: Czy jest taki artysta, którego robiłaś często, najczęściej?
4: Tak, chyba takim królem gitarzystów jest Jimi Hendrix i Jimiego Hendrixa zrobiłam kilka projektów.
1: Czyli gitarzyści zamawiają, czy fani?
4: Chyba jedno i drugie, no bo jest jakimś symbolem gitary elektrycznej i jakimś mistrzem niedoścignionym, dla wielu idolem. No także tak, to jest numer jeden.
1: Bardzo ci dziękuję za tę muzyczną rozmowę. Aga Krysiuk.
4: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
1: I to wszystko dzisiaj ode mnie. Dobranoc. Julita Krzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday
1: you told me about the blue, blue sky. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilo gram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
14: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o bezpiecznym domu, który powstanie w Białymstoku. Zaprosimy na Festiwal Art Białystok i powiemy o nadziejach, jakie mają podlascy włodarze w związku z jesiennym Forum Spójności.
0: Interesujące dla mieszkańców Białego Stoku.
14: Samodzielność, niezależność i bezpieczeństwo to filary projektu, na który Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego. Projekt Drzwi do Samodzielności potrwa do września 2029 roku, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Ze Stowarzyszeniem My dla Innych spotykamy się dosyć często. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w centrum Białegostoku podpisać umowę na wsparcie wspaniałego miejsca, kawiarenki Mleko Uciekło, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi parzą wspaniałą brazylijską kawę, tworzą wspaniałe ciasta, ale także zestawy obiadowe. Jak pokazują ostatnie tygodnie, to miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród Białostoczan, więc te pieniądze z funduszy europejskich to pokazuje, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w sposób prawidłowy w codziennym życiu. Dzisiaj kolejna niezwykle ważna działalność Stowarzyszenia My dla Innych o nazwie Bezpieczny Dom. Prawie 5 milionów dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały spotkanie z psychologami, z trenerami samodzielności. Będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, tak jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło. Dodatkowo tym w budynku powstaną 3 mieszkania, które będą mieszkaniami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyły samodzielności. Dodatkowo stowarzyszenie będzie miało kolejne 3 mieszkania na terenie Białegostoku, gdzie takie umiejętności osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobywać.
14: Jak dodał członek zarządu odpowiedzialny za fundusz społeczny Bogdan Dyjuk.
16: W ramach ogłoszonego konkursu, którego beneficjentami stowarzyszenia, a właściwie to osoby, które wymagają wsparcia różnorodnego, to jest największa dotacja, umowa o najwyższej wartości z konkursu, który przeznaczyliśmy na ten obszar wsparcia. Także jeszcze będą kolejne umowy z innymi beneficjentami z terenu województwa podlaskiego, a ponadto jesteśmy w trakcie oceny kolejnego konkursu przeznaczonego właśnie dla tego obszaru wsparcia osób, które bez pomocy właśnie takich stowarzyszeń same nie poradziłyby. Wspieramy w ramach FS-u te obszary, bo one wymagają wsparcia, a jednocześnie profity w przyszłości przewyższają te kwoty, które przeznaczamy.
14: Jak zostaną wykorzystane te środki, mówi prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
2: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań, które się będą działy przez najbliższe 3 lata. Nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli sobie bardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy, ale okazuje się, że w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, a każdemu z nas się zdarzają tak trudne momenty, wtedy, kiedy odchodzą bliscy, to w naszym mieście brakuje miejsc odpowiedniego wsparcia, miejsca, które zagwarantuje dach nad głową. Są kierowani wtedy do różnych miejsc w Polsce, które już wtedy na co dzień nie pozwalają im funkcjonować w tym samym rytmie, wśród tych samych znajomych, pracować w kawiarni. Dlatego podjęliśmy się wyzwania tworzenia miejsc takich jak mieszkania wspomagane, czy ten dom wspomagany, który ma zapewnić im w przyszłości dach nad głową i odpowiednie wsparcie, tak aby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta. W ramach tego projektu jest zapewnione wsparcie przez najbliższe 3 lata, jak również mieszkania wspomagane, które są rozlokowane w różnych miejscach w centrum Białegostoku, ale realizując podobne działania już do tej pory, zauważyliśmy, że bardzo trudno nam w tych mieszkaniach zorganizować 24-godzinną opiekę, 24-godzinne wsparcie. I dlatego powstał pomysł tego bezpiecznego domu, aby tutaj mogły znaleźć schronienie, dom, osoby, które takiego wsparcia będą wymagały. W ramach projektu udało nam się pozyskać środki na zakup tej nieruchomości. Dołożyliśmy też z naszych środków własnych. W ramach projektu wyremontujemy mieszkania, które znajdują się w centrum. W ramach projektu zorganizujemy wsparcie przez te 3 lata dla tych mieszkańców, mieszkań wspomaganych tego domu, ale to, czego się nie udało zmieścić w projekcie, to adaptacji tej nieruchomości. Ona jest, stoi, jest można ją użytkować, natomiast będzie wymagała teraz adaptacji, będzie wymagała prawdopodobnie podjazdu. Zależy nam na tym, aby na przykład prysznic był z odpływem liniowym. Instalacja w tym budynku wymaga wymiany. To są rzeczy, na które uruchomimy zbiórkę publiczną i na które będziemy prosić Państwa o pomoc, aby ten dom właściwie zorganizować. Ponieważ mury mamy, działkę mamy, ale teraz trzeba go jeszcze również w środku dobrze przygotować, aby później w ramach projektu również kadra przez najbliższe 3 lata mogły te osoby efektywnie wspierać.
14: Jak dodała wiceprezes stowarzyszenia Roxana Kalinowska.
3: Tak, to jest bezpieczny dom. To jest działalność, którą widzimy, że jest bardzo potrzebna wśród naszych uczestników. Jest to miejsce, które mamy nadzieję, że będzie bezpieczne, a dzięki właśnie, mamy nadzieję, funduszom, które uda nam się nazbierać, dostosujemy i możliwie bezpiecznie nasi uczestnicy będą z niego korzystać.
14: Mówiła wiceprezes Stowarzyszenia My dla Innych, Roxana Kalinowska.
12: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
14: Jesienią Białystok stanie się miejscem szczególnego wydarzenia. Przez 3 dni przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Żywy ekosystem spotkań, idei i obrazów. Art Białystok, bo o nim mowa, to wydarzenie, które wykracza poza formułę klasycznych targów sztuki. Łączy rynek z refleksją, praktyką twórczą, z myśleniem o mieście, regionie i współczesnym społeczeństwie. Wydarzenie rozwija się w 2 równoległych formatach – Forum Sztuki i Targów Sztuki. Art Białystok to autorski projekt kuratorski Fundacji Marszant, realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, władzami miasta i województwa. Architektura uczelni staje się tu nie tylko tłem, lecz aktywnym uczestnikiem wydarzenia, przestrzenią ekspozycji, myślenia i obecności. Art Białystok w tym roku potrwa od 9 do 11 października. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, o których opowiada główny koordynator prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk.
17: To jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ jest to jedno z trójki wydarzeń w Polsce o tej randze. Także to jest istotne i to musimy dobrze i zorganizować, i przemyśleć, no i pokazać, bo to wchodzi w taki rytm rozwoju sztuki w Białymstoku.
14: Pierwsza edycja w tamtym roku. Sprawdziło się?
17: Sprawdziło się zdecydowanie. Oczekiwania były mniejsze niż efekty, co było widać. Było kilku niedowiarków, którzy wątpili, że w Białymstoku to jest taki stereotyp, który funkcjonuje niesłusznie zresztą, że w Białymstoku coś się nie da zrobić albo coś się nie sprawdzi. Ja jestem przekonany, że w Białymstoku wszystko da się zrobić i wszystko się sprawdzi. Natomiast musi być odpowiednia konfiguracja ludzi, którzy potrafią przejść przez trudy organizacji i na pewno to się uda. Będzie około 50 artystów z Polski i z Białegostoku oczywiście, bo wydarzenie ma otwierać perspektywy artystom z Białegostoku, ale też zaprosić sztukę z Polski do Białegostoku, bo kontakty zawsze rozwijają, a nam zależy, żeby sztuka w Białymstoku się rozwijała, a potem przejdziemy do promocji.
14: Kto w takim razie zaistnieje w tym roku? Czy można już zdradzić?
17: No trudno wymieniać nazwiska, bo skoro jest ich około 50, wymienimy 3, 4, 5, nie możemy w jakiś sposób wartościować czy klasyfikować artystów. To zrobią odbiorcy, to zrobią miłośnicy sztuki, którzy przyjdą na Art Białystok.
14: Ale członkowie waszego stowarzyszenia Marszant są.
17: Tak, ale stowarzyszenie Marszant jest na takich samych zasadach jak każde inne. Może prawie na takich samych, bo ma trochę więcej informacji, jest bliżej, a kto jest bliżej, to zawsze łatwiej podjąć decyzję, bo wie, jak wygląda organizacja i niektórzy byli 3 dni na tej pierwszej edycji targów i wiedzą, jakie jest zainteresowanie. No i byli pod wrażeniem.
14: Czy jeszcze można się zgłosić, jeżeli ktoś pomyślał, że a może to i miejsce dla mnie?
17: Nie, już nie można się zgłosić. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń. Miejsc mamy około 50, także musieliśmy robić taką dość trudną kwalifikację, analizę osiągnięć różnych artystów. Nie zrobiliśmy pewnie tego idealnie, ale zrobiliśmy najlepiej, jak to możliwe jest i było. Teraz organizacyjne sprawy, dopinanie z artystami szczegółów, ponieważ chcemy wydać katalog do tego wydarzenia. Rozwijamy stronę pod kątem już tego wydarzenia, które nastąpi, czyli prezentujemy sylwetki artystów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu. Dlatego no, to jest też taka praca już bardziej organiczna, czyli dopasowanie materiałów, które chcemy umieścić i w katalogu drukowanym, i prezentacji na stronie wydarzenia Art Białystok. Teraz odbiorcy mogą tylko czekać, żeby dotarło to do wielu osób, bo doświadczenia z ubiegłego roku mówią, że jednak nie dotarło, chociaż mieliśmy dość dużych billboardów, chyba z 9-18 metrów kwadratowych. Było na Facebooku, było też w różnych innych miejscach i się okazuje, że niektórzy nie wiedzieli o wydarzeniu.
14: Mówił prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jakie zmiany czekają na uczniów w nowym roku szkolnym, o policyjnych akcjach związanych z końcem wakacji oraz o inwestycjach związanych z bezpieczeństwem Podlasian.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
18: Paweł Chudzio. Podlaskie szpitale dostaną w tym roku kilkanaście milionów złotych na przygotowanie projektów schronów i miejsc schronienia. Tylko w Białymstoku miałoby powstać kilka takich obiektów, między innymi przy Szpitalu Wojewódzkim. Na co dzień byłby to podziemny parking, mówi zastępca dyrektora placówki Jacek Roleder.
19: Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci.
18: Projekt jednego miejsca schronienia i jednego pełnoprawnego schronu dla 1000 osób przygotowuje także Białostockie Centrum Onkologii. Sama budowa schronów mogłaby się zacząć w przyszłym roku. 24 września ruszy głosowanie w budżecie obywatelskim Białegostoku. Do wyboru są 72 projekty. Blisko połowa to zadania ogólnomiejskie, reszta osiedlowe i szkolne. W puli jest łącznie 15 milionów złotych. Serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, znany w Polsce z wcześniejszej gry w Lechii Gdańsk, został piłkarzem Jagiellonii. Klub wypożyczył go do końca sezonu z węgierskiego Ferencvarosi. Uczniowie wracają do szkół, a to oznacza większy ruch na ulicach i w pobliżu placówek. Dlatego policjanci ruszają z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Kontrolują prędkość, zachowanie kierowców przy przejściach dla pieszych, prawidłowe parkowanie i sposób przewożenia dzieci. Takie kontrole będą przez cały wrzesień, zapowiada komisarz Karol Witkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
20: Będziemy sprawdzać, w jakich miejscach rodzice zatrzymują się, czy jest to miejsce dozwolone, bezpieczne, po to, żeby to dziecko mogło bezpiecznie sobie przejść, czy też nie kierujący pojazdami nie utrudniają ruchu innym osobom, które przyjeżdżają i przywożą swoje dzieci do szkoły.
18: Koniec laby. Trochę zmian dla uczniów. Przede wszystkim obowiązkowa edukacja zdrowotna i zakaz używania telefonów komórkowych. Do obu wyzwań podlaskie szkoły są przygotowane. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreśla, że nie brakuje nauczycieli przeszkolonych do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej.
1: Kwalifikacje też do tego przedmiotu mają inne, że tak powiem, i grupy zawodowe, i też chociażby nauczyciele wychowania fizycznego, czy pedagog, czy psycholog.
18: Do końca roku kalendarzowego szkoły mają czas na zapisanie w swoich statutach zakazu telefonów. Forma, w jakiej ma on funkcjonować, jest w gestii szkół. Buty i inne pamiątki od sprinterki Ewy Swobody trafiły do tworzonej galerii białostockiego sportu. To bardzo cenne i szybkie dary, mówi kierownik galerii Marcin Koziński.
21: Pani Ewa przekazała swoje numery startowe z Mistrzostw Polski rozgrywanych w Białymstoku i z Mistrzostw Europy rozgrywanych w Birmingham. Przekazała również swoje kolce, jak zapewnia, bardzo szybkie i faktycznie one są bardzo letnie i w związku z tym pewnie rozwijają te prędkości. Dostaliśmy jeszcze koszulkę klubową Klubu Sportowego Podlasie.
18: Galeria białostockiego sportu powstanie na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Ma być otwarta pod koniec przyszłego roku. Białystok ma nowy żłobek. To filia żłobka miejskiego nr 3 przy ulicy Absolwentów. To 10. miejski żłobek w Białymstoku. Placówka oferuje 144 miejsca w 6 oddziałach. Przy żłobku powstał nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży parking. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną można jeździć wyłącznie w kasku. Wielu uczniów nie będzie musiało go kupować. Kuratorzy w całym kraju rozdadzą ponad 60 tysięcy kasków uczniom, którzy zdali na kartę rowerową. To w ramach wspólnej akcji Ministerstw Infrastruktury i Edukacji. Rozdawaniem kasków zajmą się szkoły, zapowiada podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
1: Te kaski trafią do szkół, a później do uczniów. Musimy tylko opracować pewien system, w jaki sposób, żeby to się płynnie odbywało.
18: A dodam jeszcze, że do podlaskich uczniów takich kasków trafi blisko 2000.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentował Paweł Chudzio.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
14: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
15: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja. Jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodniej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli z 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związanych chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAIL, będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blush. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny, niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, no i Państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę Państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej. Od 14 września zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
14: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
5: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych, po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
14: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
6: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionu wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki.
14: Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada. I w ten sposób kończymy tę godzinę naszego programu.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wygenerowano z AI.

0: Droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
13: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Zaraz wracam.
10: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje gra dla Was i cieszy Was w sobotni poranek o 8. Zapraszamy na wiadomości.
12: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
13: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
14: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
12: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
15: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
16: Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
17: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
12: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie. to taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra. A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują butelkomaty.

The Bangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
14: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
15: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8.30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laure Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Czołem biegacze, wszyscy gotowi, już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę. Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co, wybierajcie dystans i wbiegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
6: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tomek!
9: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje. Gra i trąbi grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. A w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święta. Szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Czołem biegacze, wszyscy gotowi, już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę. Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co, wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
7: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
12: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkich kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
13: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
12: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzkowa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie. Po południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców dwa dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej, w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę. Radio Złote Przeboje. To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Cars i Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
5: Czyta lektor AI.

0: Sprzed obniżki 23,99, teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Reklama.
11: Dzień dobry weekend.
12: Dzień dobry.
11: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, au, w radiu Złote Przeboje, czyli Tight Fit. Piosenka z 82 roku, o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Tight Fit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1000.

0: 799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie. Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabriny.

Mysłowic w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 10, już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi...

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
4: Dziennie niskie ceny.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
5: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
5: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
7: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
5: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach. Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata?
9: Radio Złote Przeboje.
4: Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z Was zadzwonię.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski
4: i Boniemy.

To ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. I ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
2: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Mark Cohn już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robi, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną, It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. Trzy na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Karol Ryci w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: Sprawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek,
0: mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż, przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcię. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Reklama.
7: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
8: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
8: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
10: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
8: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż po Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. Radio Złote Przeboje. To też Queen wypadałoby chyba zagrać dzisiaj. Da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Man w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną, jak dzwoniła jego żona. To wybrzmiewało. Zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis Bextor, Groove Jet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A to przecież normalnie mów to.
2: Ale jak?
1: No normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, Złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak marzenie? Południe.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram.

0: a tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Reklama. Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny. Z tej okazji na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

wszystkim w Radiu Złote Przeboje kończa. W naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie dwóch amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
14: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
13: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
13: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20, najcieplej na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
1: Twój weekend jak marzenie? To jaki weekend w trzech słowach?
9: Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
1: Nie praca.
9: Nie praca.
1: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
9: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniu Śleszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet i że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego, no bo tak, a co tam, kto zrobił, czy co, to są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam nad tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zacharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tle grać, a z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo, bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek tak, by to górnolotnie tak brzmiało, to jest i to nas
2: ocala. I znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to, i to, i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez siebie.
2: I tak, z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby, wiesz,
2: i znowu tak, się lepiej.
1: Ja, mniej, ty kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, o, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami, i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to cię będzie cieszyć, to byś się popukała.
2: To ja bym pomyślała,
1: głowie,
2: kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ja przy garach szczęśliwa? Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania?
2: Wiesz, sobie, wiesz, kroję tam coś, tak, smażę, tak, dodaję i to mi

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.
0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Czołem biegacze, wszyscy gotowi, już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę. Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
14: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Reklama.
24: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę, pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedy się mówi, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo wiesz, jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No, tak.
2: A zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? I ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie Ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Reklama. Jest 13. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
9: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
8: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
9: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
8: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więc o tym Błażej Kulesza.
10: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
11: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
10: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
11: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
10: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
8: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: No i cieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni, najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18, w centrum do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy, to Jadzia i pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie, czym chata bogata.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w Rodzinie Zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiały być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była charakteryzatorką i mówiła, to peruka już się nie nadaje. Taki rupie, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie, Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i czułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek.

0: Haniu Śleszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. No, mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą, i tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie no, mamo, no ty... też spokój, daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: Wtedy, nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak. Radio Złote Przeboje. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake your

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda,
3: rozpoznacie.
2: Tak. I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
1: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence w kabarecie Orgii Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałem chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety, siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem, ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami, nie rozumieli mnie. I to mnie tak wzruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki. Odpłacę się dobrą muzyką. Status quo in the army now.

0: Heniuś Leszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem spieramy z Wiązkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale, ja mówię, ale Gąs, no, jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego.
1: A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Złote Przeboje. Autopromocja.
5: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniuś Leszyńska, zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak.
2: Oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają, taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki
1: to
2: z życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to jest najwspanialsze, co może jest, prawda? Nawet tak na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Baim. Myśli i słowa, cudne numer.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
3: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama.
0: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym. Głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
16: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
15: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, będziesz siedziała i jeszcze będziesz grała.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet 33 lata, istniejemy, to jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko? O co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to
2: wiesz,
3: jest.
2: Wiesz, to, tak. Że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego... No i wzruszenia i docenienia tego.
1: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
2: No pewnie.
1: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniu, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, to, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że gąs sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo rzeczy łączy. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Znaczy, tu się potem złożyła jak, mądrość wielu
2: tak,
1: ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem Gąs, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego, tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu Gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno
2: tak,
1: dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, facet? Włoch. Bo i Gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to, ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
3: Spacer z mamą.
2: I taki, że rano wypijam mój kawę, zanim mamy obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że ta chwila obudzę, nas ze smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud, w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, ma nam zagram wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję Ci w imieniu narodu polskiego. O, patrz, patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję. A Wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Załański powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
4: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową, to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
3: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24. Minuty po godzinie 15:00, pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę. Kawałek po kawałku, szczegóły za moment, a na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwony jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na 3 kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 224-4-3-0. No i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona, czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 224-4-3-0, ten numer na pewno wam się przyda. No a teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przeboju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

0: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Zaraz wracam.
6: Reklama.
7: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach Labusz. W Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że

0: Mój mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.

zaczynała karierę jako perkusistka w punkowym zespole, no ale po latach stwierdziła jednak, że woli bardziej delikatniejsze dźwięki. To Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. To już prawie za 9 minut będzie 16, a to teraz pora na gwiazdę, która do dziś jest zafascynowana kulturą francuską. Nazywa się Reni Jusis, Kiedyś Cię Znajdę, no i tak już szuka od 24 lat.

0: zapachniało kardamonem i orientalnymi zapachami. To Sting i Chapmami w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe sobotnie popołudnie. A do tych największych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 16 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
17: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej operuje polskie lotnictwo.
16: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech. Tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
18: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
16: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
18: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
16: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
19: Pogoda.
0: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej mamy szansę na promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 16 było w Kołobrzegu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
20: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego, weekendowego grania tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zagram wam kolejny fragment w naszej nowej zabawie. Kawałek po kawałku to będzie fragment 6-sekundowy, ale szczegóły zdradzę wam za moment. Na dobry początek będzie piosenka, przy której będzie można pośpiewać wracając z centrum handlowego z zakupów. Perfekt i niepokonani.

0: Artysta, który stoi za wielkimi sukcesami pierwszych płyt Michaela Jacksona, Quincy Jones w radiu Złote Przeboje, 12 minut po czwartej.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, kawałek po kawałku, nasza nowa sobotnia zabawa. Co godzinę gram wam fragment piosenki znanej i lubianej, no ale specjalnie ten cały numer pokroiłem na kawałki niczym tort urodzinowy. No i teraz przed nami czterosekundowy fragment piosenki. Za godzinę będzie sześcionej, wtedy będziecie mogli zadzwonić, kto pierwszy, ten lepszy, i powiedzieć, kto śpiewa ten numer i jaki jest tytuł. To teraz kolejne wielkie skupienie przy głośnikach. Uwaga, pojawia się czterosekundowy kawałek. No właśnie, kochani, jeszcze godzina i wszystko się chyba wyjaśni. 22, 4, 4 i 3, 0. Przypominam, że do wygrania w naszej zabawie kawałek po kawałku. Dziś butelka termiczna i fioletowy kubek z naszym cudownym logo.

0: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz car audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
13: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

Niektóre swoje największe złote przeboje pisał jadąc autobusem, niektóre nad ranem w rodzinnym domu. Jedno jest pewne, że komponował doskonałe dźwięki, które do dziś w 2026 roku brzmią cudownie w naszych uszach. To George Michael i Wham w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która na początku lat 90. na jakiś czas usunęła się w cień, skupiła się na medytacji, jodze, a także pisaniu wierszy. Przed wami CC Catch.

0: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
13: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Duży jazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.

0: Holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje, a w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięckości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo mi Wojciech Waglewski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana, o czym więcej po 18.
0: Zapraszał was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru życzę wam ze złotymi kawałkami.

Ależ to duet Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 18 i po wakacyjnej przerwie wracamy do programu Czas Gwiazd. Dzisiaj sylwetka Phila Collinsa, człowieka naprawdę, który ma bardzo, bardzo ciekawy życiorys. Ale o tym po wiadomościach Radia Złote Przeboje, więc słyszymy się po 18.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wefir, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
12: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
14: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
15: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
16: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
14: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
15: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
14: Można
15: ceny.
14: Na ceny, no pewnie już się sezon.
15: Macie już nocleg zarezerwowany?
14: Oczywiście, że tak.
15: Na długi pobyt?
14: 4 dni.
15: Można pochodzić.
14: Jak najbardziej.
12: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj wieczorem może popadać deszcz zarówno w centrum, jak i na północy. Na północy też mogą pojawić się burze. Z kolei w niedzielę też przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy, w centrum, a także na wschodzie kraju. Najpogodniej na zachodzie, tam też najcieplej około 20 stopni. I mamy sobotni wrześniowy wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i za chwilę w Radiu Złote Przeboje, w programie Czas Gwiazd, sylwetka Phila Collinsa, człowieka, który od perkusisty stał się świetnym wokalistą. No ale wcześniej Whitney Houston, myślę, że ten kawałek każdy zna bardzo, bardzo dobrze.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Phil Collins urodził się 30 stycznia 1951 roku w Londynie i jest jednym z trójki dzieci agenta ubezpieczeniowego i agentki teatralnej. Kiedy miał zaledwie 5 lat, pod choinkę dostał zabawkowy zestaw perkusyjny. Szybko jednak przestała mu wystarczać i jako nastolatek miał już prawdziwą perkusję. Za sprawą matki, przynajmniej na samym początku, poszedł w aktorstwo. Jego pierwszą główną rolą była postać Jacka Dawkinsa w musicalu Oliver na podstawie powieści Oliver Twist Charlesa Dickensa. Pojawił się też jako statysta w filmie Beatlesów A Hard Day's Night. Można więc powiedzieć, że zanim jeszcze stał się sławny jako muzyk, miał już gościnny występ z legendarną czwórką z Liverpoolu. A do życiorysu Phila Collinsa jeszcze wrócimy. Teraz w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który powstał podczas wspólnej zabawy i improwizacji z Philem Baileyem, który ostatecznie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych numerów lat 80. Easy Lover.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Aktorstwo ostatecznie przegrało u niego z muzyką. W 1970 roku Phil Collins przeczytał ogłoszenie zespołu Genesis, który poszukiwał perkusisty. Poszedł na przesłuchanie i dostał pracę. W tamtym momencie Genesis było jednak zupełnie innym zespołem niż ten, który znamy z Invisible Touch czy też Land of Confusion.

Na czele grupy stał Peter Gabriel, a Genesis tworzyła ambitny rock progresywny. Koncerty były rozbudowanymi przedstawieniami, muzyka była skomplikowana, a Gabriel słynął z teatralnych kostiumów i niezwykłych zachowań na scenie. Czyli jakbym miał to zobrazować, to tak jakby David Bowie nagle trafił do Pink Floyd. Ale z czasem wiele w Genesis się zmieniło, o czym opowiem za chwilę. Tymczasem cover zespołu The Supremes, no i sprawdźmy, jak Collinsowi udało się przenieść do lat 60. You Can't Hurry Love.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Co za dzień.
10: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
16: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Jednym z największych problemów, z jakimi zmagać musiał się w swoim życiu Phil Collins, to problemy ze zdrowiem. Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej aktywnych perkusistów. Intensywnie grał i wielokrotne trasy koncertowe miały też wpływ na jego kręgosłup i układ nerwowy. Problemy zdrowotne doprowadziły do operacji kręgosłupa, a później pojawiły się też problemy z poruszaniem się. W 2016 roku ogłosił powrót na scenę. Rozpoczął też serię koncertów pod wymowną nazwą Not Dead Yet. Zresztą w 2019 roku Collins wystąpił w Polsce, a sam tytuł tej trasy był trochę żartem, a trochę manifestem. Chciał pokazać, że mimo problemów nadal jest muzykiem. A do wspólnej trasy zaprosił też swojego syna, który przejął rolę perkusisty.

0: Natomiast w 2022 roku odbył się ostatni koncert Genesis w ramach trasy The Last Domino, a po koncercie sam Phil Collins powiedział: to ostatni przystanek naszej podróży. A na koniec w Radiu Złote Przeboje kawałek, który poleca wam dyrygent, producent, pianista Adam Sztaba.
1: To niezwykły artysta, też przecież mający preweniencje rock'n'rollowe, rockowe, fenomenalny perkusista przecież grupy Genesis, który nagle przypadkiem zupełnie okazało się, że stał się wokalistą, prawda, po odejściu Petra Gabriela. Bardzo cenię ludzi, którzy podążają niezależnie od różnych trendów. No, Bryan Adams jest takim artystą, no, można byłoby znać Bjork, no, Sting jest też takim artystą. Nie patrzy na to, co się dzieje aktualnie na świecie, tylko po prostu robi swoje. I w rezultacie zwycięża tym, że jest prawdziwy, że jest po prostu rozpoznawalny, że nie zmienia swoich osobowości w zależności od tego, co się teraz dzieje. To jest fantastyczne, to do tego trzeba odwagi. Phil Collins z takiej płyty, nie pierwszych płyt, które rzeczywiście zawojowały rynek, ale trochę późniejszej, trochę może bardziej popowej, a utwór dlatego ujmujący dla mnie, że Eric Clapton w tym utworze wygrywa tak niezwiarygodne dźwięki na gitarze, że no i bębny Phila Collinsa tak są wyprodukowane, że ja do dziś puenta taka może. Ta muzyka, czy ta sztuka jest wartościowa, do której wracamy. Ja do tego utworu wracam bardzo często. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.
0: To słuchamy. Piękny kawałek I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o bezpiecznym domu, który powstanie w Białymstoku. Zaprosimy na Festiwal Art Białystok i powiemy o nadziejach, jakie mają podlascy włodarze w związku z jesiennym Forum Spójności.
6: Interesujące dla mieszkańców Białego Stoku.
7: Samodzielność, niezależność i bezpieczeństwo to filary projektu, na który Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego. Projekt Drzwi do Samodzielności potrwa do września 2029 roku, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
8: Ze Stowarzyszeniem My dla Innych spotykamy się dosyć często. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w centrum Białegostoku podpisać umowę na wsparcie wspaniałego miejsca, kawiarenki Mleko Uciekło, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi parzą wspaniałą brazylijską kawę, tworzą wspaniałe ciasta, a także zestawy obiadowe. Jak pokazują ostatnie tygodnie, to miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród białostoczan, więc te pieniądze z funduszy europejskich to pokazuje, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w sposób prawidłowy w codziennym życiu. Dzisiaj kolejna niezwykle ważna działalność Stowarzyszenia My dla Innych o nazwie Bezpieczny Dom. Prawie 5 milionów dotacji z funduszy europejskich dla podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały spotkanie z psychologami, z trenerami samodzielności. Będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło. Dodatkowo tym w budynku powstaną 3 mieszkania, które będą mieszkaniami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyły samodzielności. Dodatkowo stowarzyszenie będzie miało kolejne 3 mieszkania na terenie Białegostoku, gdzie takie umiejętności osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobywać.
7: Jak dodał członek zarządu odpowiedzialny za fundusz społeczny Bogdan Dyjuk.
9: W ramach ogłoszonego konkursu, którego beneficjentami stowarzyszenia, a właściwie to osoby, które wymagają wsparcia różnorodnego, to jest największa dotacja, umowa o najwyższej wartości z konkursu, który przeznaczyliśmy na ten obszar wsparcia. Także jeszcze będą kolejne umowy z innymi beneficjentami z terenu województwa podlaskiego, a ponadto jesteśmy w trakcie oceny kolejnego konkursu przeznaczonego właśnie dla tego obszaru wsparcia osób, które bez pomocy właśnie takich stowarzyszeń same nie poradziłyby. Wspieramy w ramach FS-u te obszary, bo one wymagają wsparcia, a jednocześnie profity w przyszłości przewyższają te kwoty, które przeznaczamy.
7: Jak zostaną wykorzystane te środki, mówi prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
10: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań, które się będą działy przez najbliższe 3 lata. Nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli sobie bardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy, ale okazuje się, że w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, a każdemu z nas się zdarzają tak trudne momenty, wtedy, kiedy odchodzą bliscy, to w naszym mieście brakuje miejsc odpowiedniego wsparcia. Miejsca, które zagwarantuje dach nad głową. Są kierowani wtedy do różnych miejsc w Polsce, które już wtedy na co dzień nie pozwalają im funkcjonować w tym samym rytmie, wśród tych samych znajomych, pracować w kawiarni. Dlatego podjęliśmy się wyzwania tworzenia miejsc takich jak mieszkania wspomagane, czy ten dom wspomagany, który ma zapewnić im w przyszłości dach nad głową i odpowiednie wsparcie, tak aby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta. W ramach tego projektu jest zapewnione wsparcie przez najbliższe 3 lata, jak również mieszkania wspomagane, które są rozlokowane w różnych miejscach w centrum Białegostoku, ale realizując podobne działania już do tej pory, zauważyliśmy, że bardzo trudno nam w tych mieszkaniach zorganizować 24-godzinną opiekę, 24-godzinne wsparcie. I dlatego powstał pomysł tego bezpiecznego domu, aby tutaj mogły znaleźć schronienie, dom, osoby, które takiego wsparcia będą wymagały. W ramach projektu udało nam się pozyskać środki na zakup tej nieruchomości. Dołożyliśmy też z naszych środków własnych. W ramach projektu wyremontujemy mieszkania, które znajdują się w centrum. W ramach projektu zorganizujemy wsparcie przez te 3 lata dla tych mieszkańców, mieszkań wspomaganych tego domu, ale to, czego się nie udało zmieścić w projekcie, to adaptacji tej nieruchomości. Ona jest, stoi, jest, można ją użytkować, natomiast będzie wymagała teraz adaptacji, będzie wymagała prawdopodobnie podjazdu. Zależy nam na tym, aby na przykład prysznic był z odpływem liniowym. Instalacja w tym budynku wymaga wymiany. To są rzeczy, na które uruchomimy zbiórkę publiczną i na które będziemy prosić Państwa o pomoc, aby ten dom właściwie zorganizować. Ponieważ mury mamy, działkę mamy, ale teraz trzeba go jeszcze również w środku dobrze przygotować, aby później w ramach projektu również kadra przez najbliższe 3 lata mogły te osoby efektywnie wspierać.
7: Jak dodała wiceprezes stowarzyszenia Roxana Kalinowska.
2: Tak, to jest bezpieczny dom. To jest działalność, którą widzimy, że jest bardzo potrzebna wśród naszych uczestników. Jest to miejsce, które mamy nadzieję, że będzie bezpieczne, a dzięki właśnie, mamy nadzieję, funduszom, które uda nam się nazbierać, dostosujemy i możliwie bezpiecznie nasi uczestnicy będą z niego korzystać.
7: Mówiła wiceprezes Stowarzyszenia My dla Innych, Roxana Kalinowska.
6: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
7: Jesienią Białystok stanie się miejscem szczególnego wydarzenia. Przez 3 dni przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Żywy ekosystem spotkań, idei i obrazów. Art Białystok, bo o nim mowa, to wydarzenie, które wykracza poza formułę klasycznych targów sztuki. Łączy rynek z refleksją, praktyką twórczą, z myśleniem o mieście, regionie i współczesnym społeczeństwie. Wydarzenie rozwija się w 2 równoległych formatach. Forum Sztuki i Targów Sztuki. Art Białystok to autorski projekt kuratorski Fundacji Marszant, realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, władzami miasta i województwa. Architektura uczelni staje się tu nie tylko tłem, lecz aktywnym uczestnikiem wydarzenia, przestrzenią ekspozycji, myślenia i obecności. Art Białystok w tym roku potrwa od 9 do 11 października. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, o których opowiada główny koordynator, prezes Fundacji Marszant, Janusz Żabiuk.
5: To jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ jest to jedno z trójki wydarzeń w Polsce o tej randze. Także to jest istotne i to musimy dobrze i zorganizować, i przemyśleć, no i pokazać, bo to wchodzi w taki rytm rozwoju sztuki w Białymstoku.
7: Pierwsza edycja w tamtym roku. Sprawdziło się?
5: Sprawdziło się zdecydowanie. Oczekiwania były mniejsze niż efekty, co było widać. Było kilku niedowiarków, którzy wątpili, że w Białymstoku, to jest taki stereotyp, który funkcjonuje niesłusznie zresztą, że w Białymstoku coś się nie da zrobić albo coś się nie sprawdzi. Ja jestem przekonany, że w Białymstoku wszystko da się zrobić i wszystko się sprawdzi. Natomiast musi być odpowiednia konfiguracja ludzi, którzy potrafią przejść przez trudy organizacji i na pewno to się uda. Będzie około 50 artystów z Polski i z Białegostoku oczywiście, bo wydarzenie ma otwierać perspektywy artystom z Białegostoku, ale też zaprosić sztukę z Polski do Białegostoku, bo kontakty zawsze rozwijają, a nam zależy, żeby sztuka w Białymstoku się rozwijała, a potem przejdziemy do promocji.
7: Kto w takim razie zaistnieje w tym roku? Czy można już zdradzić?
5: No trudno wymieniać nazwiska, bo skoro jest ich około 50, wymienimy 3, 4, 5, nie możemy w jakiś sposób wartościować czy klasyfikować artystów. To zrobią odbiorcy, to zrobią miłośnicy sztuki, którzy przyjdą na Art Białystok.
7: Ale członkowie waszego Stowarzyszenia Marszant są.
5: Tak, ale Stowarzyszenie Marszant jest na takich samych zasadach jak każde inne. Może prawie na takich samych, bo ma trochę więcej informacji, jest bliżej. A kto jest bliżej, to zawsze łatwiej podjąć decyzję, bo wie, jak wygląda organizacja. I niektórzy byli 3 dni na tej pierwszej edycji targów i wiedzą, jakie jest zainteresowanie. No i byli pod wrażeniem.
7: Czy jeszcze można się zgłosić, jeżeli ktoś pomyślał, że a może to i miejsce dla mnie?
5: Nie, już nie można się zgłosić. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń. Miejsc mamy około 50, także musieliśmy robić taką dość trudną kwalifikację, analizę osiągnięć różnych artystów. Nie zrobiliśmy pewnie tego idealnie, ale zrobiliśmy najlepiej, jak to możliwe jest i było. Teraz organizacyjne sprawy, dopinanie z artystami szczegółów, ponieważ chcemy wydać katalog do tego wydarzenia. Rozwijamy stronę pod kątem już tego wydarzenia, które nastąpi, czyli prezentujemy sylwetki artystów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu. Dlatego no, to jest też taka praca już bardziej organiczna, czyli dopasowanie materiałów, które chcemy umieścić i w katalogu drukowanym, i prezentacji na stronie wydarzenia Art Białystok. Teraz odbiorcy mogą tylko czekać, żeby dotarło to do wielu osób, bo doświadczenia z ubiegłego roku mówią, że jednak nie dotarło, chociaż mieliśmy dość dużych billboardów, chyba z 9-18 metrów kwadratowych. Było na Facebooku, było też w różnych innych miejscach i się okazuje, że niektórzy nie wiedzieli o wydarzeniu.
7: Mówił prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jakie zmiany czekają na uczniów w nowym roku szkolnym, o policyjnych akcjach związanych z końcem wakacji oraz o inwestycjach związanych z bezpieczeństwem podlasian.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
11: Paweł Chudzio. Podlaskie szpitale dostaną w tym roku kilkanaście milionów złotych na przygotowanie projektów schronów i miejsc schronienia. Tylko w Białymstoku miałoby powstać kilka takich obiektów, między innymi przy Szpitalu Wojewódzkim. Na co dzień byłby to podziemny parking, mówi zastępca dyrektora placówki Jacek Roleder.
12: Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci.
11: Projekt jednego miejsca schronienia i jednego pełnoprawnego schronu dla 1000 osób przygotowuje także Białostockie Centrum Onkologii. Sama budowa schronów mogłaby się zacząć w przyszłym roku. 24 września ruszy głosowanie w budżecie obywatelskim Białegostoku. Do wyboru są 72 projekty. Blisko połowa to zadania ogólnomiejskie, reszta osiedlowe i szkolne. W puli jest łącznie 15 milionów złotych. Serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, znany w Polsce z wcześniejszej gry w Lechii Gdańsk, został piłkarzem Jagiellonii. Klub wypożyczył go do końca sezonu z węgierskiego Ferencvarosi. Uczniowie wracają do szkół, a to oznacza większy ruch na ulicach i w pobliżu placówek. Dlatego policjanci ruszają z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Kontrolują prędkość, zachowanie kierowców przy przejściach dla pieszych, prawidłowe parkowanie i sposób przewożenia dzieci. Takie kontrole będą przez cały wrzesień, zapowiada komisarz Karol Witkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
13: Będziemy sprawdzać, w jakich miejscach rodzice zatrzymują się, czy jest to miejsce dozwolone, bezpieczne, po to, żeby to dziecko mogło bezpiecznie sobie przejść, czy też nie kierujący pojazdami nie utrudniają ruchu innym osobom, które przyjeżdżają i przywożą swoje dzieci do szkoły.
11: Koniec laby. Trochę zmian dla uczniów. Przede wszystkim obowiązkowa edukacja zdrowotna i zakaz używania telefonów komórkowych. Do obu wyzwań podlaskie szkoły są przygotowane. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreśla, że nie brakuje nauczycieli przeszkolonych do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej.
14: Kwalifikacje też do tego przedmiotu mają inne, że tak powiem, i grupy zawodowe, i też chociażby nauczyciele wychowania fizycznego, czy pedagog, czy psycholog.
11: Do końca roku kalendarzowego szkoły mają czas na zapisanie w swoich statutach zakazu telefonów. Forma, w jakiej ma on funkcjonować, jest w gestii szkół. Buty i inne pamiątki od sprinterki Ewy Swobody trafiły do tworzonej galerii białostockiego sportu. To bardzo cenne i szybkie dary, mówi kierownik galerii Marcin Koziński.
15: Pani Ewa przekazała swoje numery startowe z Mistrzostw Polski rozgrywanych w Białymstoku i z Mistrzostw Europy rozgrywanych w Birmingham. Przekazała również swoje kolce, jak zapewniała, bardzo szybkie i faktycznie one są bardzo lekkie i w związku z tym pewnie rozwijają te prędkości. Dostaliśmy jeszcze koszulkę klubową Klubu Sportowego Podlasie.
11: Galeria białostockiego sportu powstanie na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Ma być otwarta pod koniec przyszłego roku. Białystok ma nowy żłobek. To filia żłobka miejskiego nr 3 przy ulicy Absolwentów. To 10. miejski żłobek w Białymstoku. Placówka oferuje 144 miejsca w 6 oddziałach. Przy żłobku powstał nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży parking. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną można jeździć wyłącznie w kasku. Wielu uczniów nie będzie musiało go kupować. Kuratorzy w całym kraju rozdadzą ponad 60 tysięcy kasków uczniom, którzy zdali na kartę rowerową. To w ramach wspólnej akcji Ministerstw Infrastruktury i Edukacji. Rozdawaniem kasków zajmą się szkoły, zapowiada podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
14: Te kaski trafią do szkół, a później do uczniów. Musimy tylko opracować pewien system, w jaki sposób, żeby to się płynnie odbywało.
11: A dodam jeszcze, że do podlaskich uczniów takich kasków trafi blisko 2000.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentował Paweł Chudzio.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
16: To jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Jest to pierwsze dwa lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala na naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
7: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
17: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
7: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
12: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń. Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
7: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
12: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsce dla pacjentów łóżkowych i jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
7: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
6: Istotne dla Białego Stoku.
7: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
16: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodnie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli z 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SEJO, będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blush. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny, niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej. Od 14 września zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać, z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
7: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
18: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
7: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
19: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionów wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych, średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
7: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
20: Dziś mieszkańcy Podlasia nie potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
7: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
21: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować. Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
7: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
22: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasze przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
7: Mówił członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białegostoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to Białostockiemu Ośrodkowi Kultury ponad 182 tysiące złotych. Projekt obejmuje digitalizację, opracowanie i udostępnienie kolekcji około 6 tysięcy negatywów fotograficznych. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniało się nasze miasto, jego ulice, codzienność i mieszkańcy. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z autorem tej unikalnej kolekcji, Januszem Kalinowskim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń.
0: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
7: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
0: A lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół. Ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służby bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwuję, co to się dzieje.
7: To i pana obserwowali. Nie bał się pan?
0: Daleko byłem. Byłem niewidoczny.
7: Miał pan dobry zoom już wtedy.
0: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu była zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu rzeczy czasami też takie dramatyczne. Na przykład wypadek na ulicy Legionowej, gdzie pani, która nie żyła, leżała na ulicy, miała zasłoniętą twarz gazetą, a wokół stał w odległości dosłownie kilku metrów cały wianuszek ludzi, którzy to obserwowali. Teraz takie sytuacje byłyby nie do pomyślenia, ale wtedy tak to wyglądało po prostu. Taka była rzeczywistość. No i starałem się tego typu zdjęcia robić.
7: Temat miasto-wieś. To pana pomysł, czy tutaj organizatorów?
0: Organizatorów.
7: Jak się panu podoba?
0: Bardzo dobre. Wtedy Białystok był takim miasto wsią, tak można powiedzieć, bo ze względu na budownictwo, jakie było w mieście, ale też ze względu na mieszkańców, bo wtedy duże firmy jak Fasty czy Uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
1: Tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
0: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
1: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widać na pana zdjęciach, to już kompletne resztki.
0: Jest coraz mniej i znikają teraz też, cały czas znikają, na przykład ulica Bema, ulica Młynowa, tamte domki drewniane, które jeszcze się zachowały, ale one są już w takim złym stanie, że tam właściwie nie ma co ratować.
1: Dni są ich policzone?
0: Dni policzone. Zobaczymy, czy żelazko się uchowa, bo żelazko jeszcze stoi.
1: No tak, wszyscy się o niego boimy, bo on tak stoi, jest wpisany do zabytków, ale...
0: Nie wiadomo, co się z nim stanie. Na razie jest, może będzie odwyremontowany i będzie malutki fragmencik drewnianego Białegostoku w centrum miasta, w Śródmieściu.
1: Zdjęcia się najpierw znalazły, a dopiero później pan jako autor. I te zdjęcia już się pojawiały w przestrzeni publicznej. Czy pan je poznawał, że to są pana na pracę?
0: Tak, poznawałem i nie wiedziałem, skąd one tam się wzięły, ale miałem taką świadomość, że wszystkie negatywy są u mnie. Nie wiedziałem, że część negatywów tych zniknęła. A później się okazało, pan Mariusz mnie zaprosił tutaj do centrum Zamenhofa i pokazał mi te zdjęcia z tych negatywów. Się zdziwiłem bardzo.
1: Gdzieś one zginęły, ktoś kiedyś odkupił, tak?
0: Zniknęły, bo one były w takim domu, który podległ pod rozbiórkę. Teraz tam jest ulica Kaczorowskiego. Mój dziadek zbudował ten dom, a ja tam mieszkałem. Ale później te negatywy trafiły na jarmark staroci. Tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
1: I oni znaleźli pana.
0: I znaleźli mnie później, tak. To ciekawa historia.
1: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
0: Nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć, nie oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia i niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
1: Ale śledztwa pan nie podjął. Czekał pan, aż do pana przyszli.
0: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
1: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
0: Bardzo się cieszę. Coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami, a tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest taka, no, dla mnie duża rzecz.
1: Wygląda na to, że przyczynił się pan do zapisania historii Białegostoku, no, domów, które nie ma, a zostaną na fotografiach.
0: Domów, których nie ma i ludzi, których nie ma, bo ludzie sprzed 40 lat też nie wszyscy do tej pory żyją. Także to jest zapis i ludzi, i sytuacji Białegostoku, i domów, architektury. Taki wycinek tamtych czasów.
1: To będą duże emocje w najbliższym czasie, jak to się będzie wszystko odświeżało, pojawiało gdzieś.
0: Tak, bardzo mnie ciekawi, co jest na tych 5000 zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
1: Będzie pan brał udział w tych pracach?
0: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
1: Pamięta pan po tylu latach?
0: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie, niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo jak ogląda się zdjęcia nawet sprzed wakacji, sprzed paru lat, to wtedy się przypomina te miejsce. Jeżeli łatwiej dla mnie na przykład przypomnieć jakąś sytuację sprzed paru lat na podstawie zdjęcia, niż tak po prostu z głowy.
1: Rozumiem, o czym pan mówi. Czasami zdarzenia się pamięta poprzez kadry ze zdjęć, prawda?
0: I kadry ze zdjęć pomagają później odświeżyć pamięć. i przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które tym zdjęciom towarzyszyły.
1: Czyli w sumie dzisiaj trochę może narzekamy na tą powszechną zdjęciozę, ale chyba nie jest w tym nic złego, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy trochę bardziej poza obręb swojej twarzy.
0: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak

0: Pięciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
1: Tak, 40 lat, przeszły próby czasu, 40-letnią.
0: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
1: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze. A teraz z tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane. Także świetnie.
0: Nagle taka zupełna niespodzianka. Przetrwa pan w swoich zdjęciach.
1: Przetrwał.
0: Nie spodziewał się pan?
1: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć, a teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
0: Dziękuję bardzo i gratuluję takiej niespodzianki.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białegostoku przełomu lat 70. i 80.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna-Zaniewska.
3: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki 2-letni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6000 fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
4: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
0: Ale nie znaliście autora?
4: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie. Wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
0: Czyli prowadził pan śledztwo.
4: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
0: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury. Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego. Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
5: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białostok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białystok przez te kilkadziesiąt lat bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Z miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokondygnacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia. I to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto zapoznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie, które pozwoli na to, żeby z tymi zdjęciami zapoznali się nie tylko ci, którzy interesują się fotografią, ale kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta.
0: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: A teraz zapraszam na Dwigry. Opowiemy Wam o dziewiczej faunie i florze Wigierskiego Parku Narodowego. Zajrzymy też do Muzeum Wigier, które snuje historię tej krainy. O magii tego

0: miejsca opowiedział nam rdzenny mieszkaniec, kierownik Muzeum Wigier Maciej Ambroziewicz.
1: Wigry powstały jakieś kilkanaście tysięcy lat temu. 18 tysięcy lat temu ten teren opuścił lodowiec. Ta epoka lodowcowa trwała więc 100 tysięcy lat. Lodowiec się cofał i nasuwał. W Białymstoku stworzył rzekę Białkę na przykład. Być może jeszcze nie rynek Kościuszki, ale rzekę Białkę pewnie stworzył. Oczywiście u nas na Suwalszczyźnie zostawił po sobie setki jezior, kilkanaście różnej wielkości rzek i oczywiście wzgórza. To nas powiedzmy wyróżnia w tej części Polski. Ale też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że no tak wyglądał krajobraz pewnie i w okolicach Białegostoku, prawda? Dlatego minął czas, ten teren się przekształcił naturalnie, też trochę pod wpływem człowieka. To się jak gdyby w ten sposób przekształcało. Sam teren wokół Wigier zaczął zarastać lasem dopiero kilka tysięcy lat temu. Obecność ludzi odnotowaliśmy jakieś 10-12 tysięcy lat temu, tych pierwszych, które najstarsze znaleziska archeologiczne. Same Wigry, nawet sama nazwa, prawda? Jeśli mówimy o nazwę, też trzeba tę nazwę łączyć z tymi mieszkańcami, którzy nazwali różne rzeki, różne jeziora na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli tej północnej części województwa podlaskiego. Sama nazwa Wigry, czy to określenie zostało po raz pierwszy odnotowane w kronice Długosza, która odnotowała fakt pobytu na tym terenie w roku 1418 króla Władysława Jagiełły na Łowach. I wtedy wiemy, że te Wigry istnieją w zapiskach archiwalnych. Wiemy też, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kościół i klasztor pokamedulski, musiał być dwór myśliwski. Później ten dwór był powiększony, stał się pałacem myśliwskim. Dopiero później tu przyszli zakonnicy Kameduli, tak bardzo kojarzeni z Wigrami. Zawsze podkreślam, że w zasadzie od XV wieku, w tym miejscu, gdzie są Wigry, bywali w zasadzie wszyscy władcy Polski i Litwy. Wszyscy, bez wyjątku. Tutaj przecież bywał ze swoją kochanką najwybitniejszy władca I Rzeczypospolitej, Władysław III Waza. Niedaleko stąd zmarł na kolanach owej Łuszkowskiej. Jest piękny opis jego dość dramatycznej śmierci. Tutaj też gasił swój żal po utracie żony Barbary Radziwiłłówny Zygmunt August. I oczywiście tutaj też bywał, zupełnie w innych celach, papież Polak i Jan Paweł II. Także tu możemy wskazywać różne postaci, które się przewinęły przez Wigry. I oczywiście Wigry stały się też natchnieniem dla pisarzy, poetów. Tutaj bywał przecież Herbert, niedaleko stąd zdarzało mu się mieszkać. Tutaj przecież przebywał również i Czesław Miłosz. Także możemy całą plejadę osób znanych wskazywać. Mamy teraz rok Wajdy. Wajda przecież był częstym gościem Wigier i okolic naszych nadwigierskich.
0: Rzeczywiście wyczuwa się tu taką pierwotną ciszę w tych dziewiczych lasach i w ostępach wodnych, rzeczno-jeziornych. Pewnie też dlatego, że wciąż jest tu mało ludzi.
1: Bardzo pomocne nam były wojny w tym zachowaniu, bo wojny niszczyły kolejne fale osadnictwa i jak gdyby ograniczyły to osadnictwo, ale ta fala narasta zainteresowanie Wigrami i to, że Wigierski Park Narodowy powstał kilkadziesiąt lat temu, stał się takim strażnikiem tego dziedzictwa, ale trzeba przyznać, że ten park powstawał w sytuacji, kiedy była zupełnie inna sytuacja ekonomiczna. Zamożność ludzi była mniejsza. W tej chwili ta zamożność jest większa i jest większa chęć, żeby mieszkać w ładnym miejscu. I to jest, mówiąc szczerze, największy problem, jeśli chodzi o Wigry i zachowanie Wigier, czyli taka presja osadnicza. Ale to się spotyka wszędzie. Tutaj Wigierski Park Narodowy nie jest wyjątkiem, ale rzeczywiście z tą presją staramy się walczyć. Możemy ograniczyć, możemy walczyć, tylko ograniczyć, chociaż zapędy są ogromne, no bo Wigry i okolice są magnesem, który przyciąga wielu ludzi. I ja też tutaj, mówiąc szczerze, dzielę ludzi na kilka kategorii, ci, którzy tutaj się pojawiają. Pierwsza kategoria to tacy ludziarze jak ja. Oni tutaj się urodzili. Mój przodek zbudował wieś na przełomie wieku XVII-XVIII. Jak gdyby nie ma wyjścia. Tutaj się tak zagnieździliśmy. Druga kategoria to tacy ludzie jak moja żona, którzy powiedzmy się zakochali kiedyś tam tych, którzy tutaj mieszkają i tu się sprowadzili. Trzecia kategoria to ci ludzie, których cenię najbardziej. To są ci, którzy tu przyjechali dobrowolnie, zakochali się w tym miejscu, jak gdyby z własnej nieprzymuszonej woli. To jest ta najcenniejsza kategoria. O kategorii czwartej nie wspomnę, bo tych zawsze pomijam milczeniem. Wigry Jezioro to jest oczywiście ten główny magnes, ale na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mamy w sumie 42 równe jeziora. Mamy kilka rzek. Oczywiście ta największa rzeka Hańcza, która przepływa przez całą część polskiej Suwalszczyzny, ale też mamy takie pomniejsze rzeki, które do nas tutaj wpływają i tworzą pewien klimat. Jeśli chodzi o Wigry, zawsze mam ten kłopot, jak się liczy te brzegi Wigry, no bo samo jezioro ma tych brzegów kilometrów 70, ale jak się połączy te wszystkie jeziora, które stykają się z Wigrami, jak Leszczewek, zespół jezior tutaj przy Gawrych Ludzie, długie, okrągłe, publiczne, to się nagle rozrasta do znacznie większych obszarów, także Wigry są bardzo różnorodne, bo mamy i wzgórza, mamy jezioro, mamy rzeki, tereny pod boku, oczywiście lasy. I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że staramy się ułatwić przemieszczanie turystów po parku poprzez ścieżki piesze i piesze rowerowe tak naprawdę, ale też staramy się część miejsc ograniczyć, jeśli chodzi o penetrację ludzi, aby dać możliwość zwierzętom na spokojny byt i spokojne rozmnażanie się w ostępach wigierskich, bo nie cała przestrzeń powinna być ludziom udostępniona. To też trzeba wyraźnie powiedzieć.
0: W sposób naturalny wyspy się tak fajnie zachowały i tu widać ogromne rzesze ptaków na tych wyspach.
1: No tak, akurat pewnie Państwo myślą o wyspie Mysiej. Tam są kolonie trzech ptaków. Kormorany tak kwakają, gawrony tak kraczą, a mewy tak piskliwie się zachowują. Tak, to są odgłosy trzech różnych ptaków. Na samym szczycie są kormorany, które łowią ryby. Poniżej są gawrony, które napadają na kormorany, żeby ukraść im ryby. Najniżej wśród traw jest mewa białogłowa, migrant z południa, która napada na jednych i drugich, żeby zabrać ryby i pisklaki. Także w zasadzie na górze jest ta klasa pracująca, a poniżej no, są ci, którzy są taką nadbudową, która napada i okrada. Można łatwą analogię tutaj też powiązać ze światem ludzi i jak gdyby kto pracuje, a kto wykorzystuje tych, którzy pracują. Tym niemniej oczywiście zaobserwowaliśmy na przykład bardzo wyraźny spadek na przykład kormoranów. W wyniku tej presji właśnie chyba tych ptaków, które jednak okradają właśnie kormorany z ryby. To jest naturalne zachowanie. Przecież wilk nie zabije stada krów, żeby zabić, prawda? Zabije, mówią o zwierzętach w lesie, zabije tylko tyle, ile zje. Człowiek zabija dla przyjemności, niestety. Także to jest zupełnie nieporównywalne.
0: O ludziach, zwierzętach, ptakach i oczywiście jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego opowiada dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kierownik Muzeum Wigier, dr Maciej Ambroziewicz. Wędrowaliśmy wśród dziewiczej natury, a teraz zajrzymy do miejsca, które w ciekawy sposób stara się o niej opowiedzieć, zachować ją i przechować najważniejsze jej skarby.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Historie Wigier, otaczających je lasów i ogromu zwierząt i ptactwa, które tutaj bytuje, opowiadacie w Muzeum Wigier. Robi wrażenie ta grota lodowa, która przypomina okres zlodowacenia. Ciekawie odtworzone miejsca lęgowe ptaków, domki bobrów, czy struktura jezior, na przykład pokój z odtworzonym dnem jeziora, roślinnością, unoszącymi się w wodzie rybami i bardzo dobrze odtworzonym migającym światłem, które robi wrażenie, że faktycznie my jesteśmy na tym dnie zbiornika wodnego, no ale macie też żywe ryby.
1: Mamy niewiele artefaktów.
0: To ten kieł chyba jest ciekawy, chyba taki najstarszy eksponat.
1: Nie, nie jest najstarszy, nie. Mamy kość na przykład krokodyla.
0: Oho, a skąd ona jest?
1: Stąd. Krokodyla. No sobie zdała sprawa, ale są te warstwy geologiczne i lodowiec lub nawlup różne rzeczy. Mamy taką kość krokodyla sprzed 40 milionów lat. Ja myślałem, że to jest żebro dinozaura, tak sobie wyobrażałem, ale skonsultowałem to w Pigo w Muzeum Ziemi. Okazało się, że to jest fragment żebra krokodyla. Kolega specjalista od krokodyli wyliczył, że była długość tak między 10 i 12 metrów. Krokodyl różańcowy ma największy znany na świecie, miał długość niecałe 6 metrów.
0: Gdzie go znaleźliście i kiedy?
1: Na polu. Chodzimy, patrzymy pod nogi, potykamy się o coś i czasami się potknie o nogę martwej sarny, a czasami się potknie o kawałek krokodyla. Trzeba patrzeć.
0: Czyli cały czas coś znajdujecie? To jeszcze z tych starszych ten kieł?
1: Cios też jest starą rzeczą. Powiem pani w ten sposób. Jak udało się wzbudzić pewną ciekawość wśród na przykład mieszkańców Sejn, jak się tam znalazło przy wykopach parę rzeczy, to okazało się, że tam się tych rzeczy znalazło znacznie więcej. I to jest taki mankament. W dawnych czasach w szkołach uczulano, żeby takie rzeczy znajdować. przygotować. Jak się coś ciekawego znajdzie, czasami jest to śmieci ciekawego, ale do szkoły przynosić. Teraz nie ma tego nawyku. Przypuszczam też, że z całą sympatią dla naszej kadry, która uczy w szkołach, nie odróżnią kamienia od fragmentu kości.
0: Czyli do Was trzeba przynosić, do Muzeum Igier.
1: Zachęcamy, służymy, zachęcamy. Ten cios tego na przykład mamuta, on jest po 25 tysięcy lat. Przyniósł tam mieszkaniec, znalazł go gdzieś tam w żywo, coś w bagnie. Tak mi się skojarzyło.
0: A kiedy to było?
1: No w tył 10.
0: Czyli można powiedzieć, całkiem nowy, stary eksponat.
1: Tak, ale my dostajemy. Na przykład dostaliśmy akurat eksponat w postaci kawałka ciosu mamuta, ale na przykład dostaliśmy całą kolekcję znakomitych meteorytów. Artefaktem jest ten budynek, w którym jesteśmy, bo to jest taki artefakt bardzo cenny, co też należy podkreślić, bo muzeum mieści się w dawnej stacji hydrobiologicznej. Ja wiem, że teraz ta hydrobiologia to brzmi tak jakoś niezrozumiale, o co chodzi i hydro, i biologia, nie wiadomo o co chodzi. Ale w tym budynku przez kilkanaście lat przed wojną funkcjonowała właśnie taka stacja badawcza, która zajmowała się badaniem wody. Powiem tak może bardzo skrótowo. W tej chwili gdyby wszyscy intuicyjnie przynajmniej wyczuwają, co to jest ekologia. Taki zespół zjawisk sprzyjających pewnym procesom i zachowaniu tego w środowisku. Ale to pojęcie ekologii tak naprawdę stworzyło trzech naukowców. Neumann, Norweg, Tiedemann, Niemiec, z takiego Instytutu Cesarskiego, Kaisera, w tej chwili to jest Instytut Plancka w Berlinie, i trzecia osoba, Alfred Nityński, kierownik tejże stacji. I trzeba to wyraźnie podkreślić, że w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, powstało kilkadziesiąt prac kluczowych dla nauki światowej. Nie tam regionalnej, polskiej czy europejskiej, ale światowej. One stworzyły zręby pod to, co my nazywamy teraz ekologią. I warto to przy okazji każdej wspominać. Ja mówiłem o wybitnych postaciach, które przewinęły się przez to miejsce, gdzie jest teraz klasztor wigierski, ale przez ten budynek przed wojną też się przewinęło wielu wybitnych naukowców, którzy tworzyli zręby ówczesnej nauki europejskiej i światowej. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Niestety Lityński został zamordowany tak naprawdę przez Sowietów w roku 1945 w czasie jego transportu gdzieś tam w głąb właśnie tego Imperium Zła, ale jego dziedzictwo przetrwało i to jest też istotne. I my staramy się przynajmniej jakiś tam wycinek tego dziedzictwa również pokazać w naszym muzeum, ale przyjęliśmy sobie troszkę inną zasadę. Wiele lat temu, jak myśleliśmy o muzeum, to założyliśmy, że nasze muzeum ma uczyć, ale i bawić. Co zawsze podkreślamy, my nie jesteśmy szkołą. Staramy się pokazać pewne zjawiska w troszkę inny sposób. Ja tam miałem Państwu okazję pokazanie na przykład czaszki bobra czy czaszki wilka, ale też powiedziałem o tym, co jest związane trochę z polityką i ekonomią w takiej skali globalnej. Bo warto chyba pokazywać pewne procesy z różnych punktów widzenia. Nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego. W zasadzie wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale też są ważne te związki, również te ekonomiczne, bo ta przyroda jednak była kiedyś bardzo ściśle z ekonomią sprzężona. Sama działalność kamieniołomów wigierskich była bardzo silnie tą ekonomią naznaczona, ponieważ oni eksploatowali dobra puszczańskie od drugiej połowy wieku XVII. Postawiłem taką tezę, bo oni na początku eksportowali ogromne ilości dębiny na produkcję okrętów, statków, ale też i beczek. I teraz amatorzy na przykład w dobrej szkockiej whisky powinni sobie zdawać sprawę, że ta whisky, którą mogą pić, może mieć posmak wigierskiej dębiny. W Ameryce może nie, bardziej w Szkocji i w Anglii, bo oni zaprzestali gdyby eksportu dębiny na początku wieku XVIII, bo po prostu tę dębinę wycięto, a Europejczycy, którzy kolonizowali Amerykę, nauczyli się używać do budowy okrętów materiały, które tam już można było znaleźć. Mamy dobre kontakty tutaj, jeśli chodzi o Fundację PRO, która prowadzi to miejsce, które kiedyś było klasztorem, teraz jest tak naprawdę ośrodkiem i mamy szereg projektów wspólnych. Nie wiem, nawet ostatnio pomagaliśmy zrobić taką grę terenową, łazikowanie po Wigierskim Ostrowie, aby to powiązać ten ostrów trochę z historią, trochę właśnie z przyrodą, tak żeby to trochę stało się takim magnesem, który będzie przyciągał turystów również w ten sposób.
0: Po Wigierskim Parku Narodowym i jego muzeum oprowadzał nas kierownik instytucji Maciej Ambrosiewicz. I to tyle w tej części programu. Dziękuję Wam za wspólną wyprawę. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
8: Witam przy mikrofonie Julii Tagrzewa. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o książce, a właściwie niesamowitym albumie, który jest przewodnikiem po historii Białegostoku. Gościem naszym będzie autor tego wydawnictwa Wiesław Wróbel. W dalszej części programu opowiemy też o gwarze ukraińskiej. Zajrzymy do antologii ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia pod tytułem Kraina swojego słowa pod redakcją Jurija Hawryluka. Zajrzymy też m.in. do repertuaru białostockich Kin Helios. Zaczynamy zatem. Jak wygląda Białystok, którego już nie ma? Wystarczy otworzyć książkę o tym tytule autorstwa Wiesława Wróbla, by przenieść się do miasta sprzed lat. To podróż ulicami, które dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej. Dzięki starym fotografiom możemy zobaczyć kamienice, drewniane domy i miejsca, które zniknęły z krajobrazu Białegostoku. I dzisiaj właśnie gościmy autora książki Wiesława Wróbla. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania, jak książka powstała.
9: Białystok, którego nie ma, to tak naprawdę mogłaby być wielotomowa praca. Tu był właśnie główny dylemat, kiedy zadzwonił do mnie wydawca, pan Michał Koliński, że musimy zrobić książkę o Białymstoku, którego nie ma, ale punktem wyjścia są ilustracje. Czyli najpierw musimy wybrać miejsca, których nie ma, które były znane, cenione albo rozpoznawalne, ale musimy też do tego dobrać ilustracje. No i to decydowało. A Białystok jest pod tym względem bardzo ubogi, bardzo trudny. Trudno jest zebrać informacje, nawet z takich prostych miejsc, jak na przykład hala włókniarza na Antoniuku, czy hala Jagiellońska, czy stadion Kusocińskiego na Jurowieckiej. Wbrew pozorom my oczywiście znamy te zdjęcia, ale te zdjęcia są często obostrzone prawami autorskimi i tak dalej. To są takie kwestie czysto techniczne, ale bardzo ważne i kluczowe. No i to decydowało o tym, co znalazło się w tej książce. No ale ten trzon się znalazł. Największy problem tak naprawdę właśnie był z tym, że tego Białegostoku tak naprawdę już w ogóle nie ma. Jeżeli jest, to zachowało się go bardzo mało. Gdzieś na peryferiach, gdzieś na obrzeżach, w Śródmieście jest w zasadzie całkowicie nowe. Na rynku, czy na ulicy Malmeda, na Zamenhofa, to są naprawdę pojedyncze sztuki, więc trzeba by było każdą nieruchomość opisać jako nieistniejącą.
8: Jaki jeszcze był klucz, oprócz tego, że znaleźliście się w fotografii, to pewnie jeszcze jednak jakiś klucz był.
9: No oczywiście rozpoznanie, bo sam fakt, że wiemy, że coś było i to było ładne, albo pamiętamy to z dzieciństwa, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby zamieścić to w książce, no potrzeba do tego napisać jakąś treść historyczną, co też nie jest do końca zawsze łatwe, ale tu klucz był właśnie taki kilkuetapowy, czyli najpierw to, czego nie ma, to, co posiada swoje utrwalone wizerunki i jednocześnie coś, co dało się rozpoznać historycznie. Na szczęście na tym etapie już to rozpoznanie historyczne całkiem nieźle już było. Myślę, że badania nad historią Białegostoku w ogóle bardzo mocno poszły do przodu, mówiąc kolokwialnie.
8: I bardzo skromnie pan nie doda, że też za pana sprawą jednak.
9: Często była praca zespołowa, praca wieloautorska, zwłaszcza to, co Miejski Konserwator Zabytków zrobił. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo cenna inicjatywa, kiedy pojawiła się propozycja najpierw zebrania informacji o architekturze ceglanej w Białymstoku, potem architekturze drewnianej, a potem za ciosem idąc o architekturze sakralnej, o architekturze dwudziestolecia, o cmentarzach i tak dalej, i tak dalej. Także te cegły, które tak nazywamy to cegłami, powstały, to jest też duże kompendium wiedzy, ale to była praca zespołowa. Tam waloryzacje i opisy tworzone były razem z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, czy wydawnictwa Spisy Mieszkańców Białegostoku, które mają tysiące wyświetleń w internecie, bo to są źródła genealogiczne, z których wszyscy w zasadzie na świecie korzystają. To też była praca zespołowa.
8: Białystok, którego nie ma, tak sobie myślę, ma też warstwy, bo tych Białymstoków było kilka, których nie ma. Tak jak pan już chociażby przywołał, zanim tam była ta hala sala włókniarza, to jeszcze było coś wcześniej, co też zniknęło.
9: To miejsce wydaje się z pozoru mało istotne, a jest może nieważne, ale ciekawe, bo co mnie zawsze zadziwiało, jak jeździłem, bo mieszkałem w okolicy i jeździłem tamtędy autobusem na studia, to zawsze myślałem, jak oni zbudują ten wielki wieżowiec na gruncie, który tak naprawdę kiedyś stanowił staw młyński, bo całe to obniżenie terenu, które było na boiska przeznaczone, jeżeli ktoś pamięta, to tak było, że z ulicy Antoniuk Fabryczny można było zejść po skarpie i tam dopiero były boiska i jak popadał deszcz, to tam się zbierała ta woda. To był po prostu staw młyński. Antoniuk nazwa wzięła się od nazwiska młynarza Antoniuka, który uzyskał nadanie na ten młyn, dzierżawę tego młyna od Jana Klemensa Branickiego. I oni utworzyli w połowie XVIII wieku właśnie staw młyński. Młyn znajdował się po przeciwnej stronie drogi, czyli tam, gdzie dzisiaj jest szkoła średnia, technikum. Zwracam uwagę, że częścią tej szkoły jest budynek fabryczny. Internat tej szkoły mieści się w budynku fabryki, jednej z najstarszych fabryk dużych po niemieckich w Białymstoku, rodziny Komichał z 1896 roku. Dzisiaj oczywiście to jest mało czytelne, ale gdyby się przyjrzeć, to jest bardzo długi budynek dwukondygnacyjny. Okna są oczywiście dzisiaj jednokwaterowe, ale mają gzymsy jeszcze wokół okien i to jest fabryka. I cały ten zespół szkoły mieści się tak naprawdę na terenie dawnego młyna państwowego. To, co było skarbowe za czasów Branickich, zostało wykupione przez najpierw króla pruskiego, potem przez cara Aleksandra I w 1809 roku i to stanowiło własność skarbu państwa w czasach zaboru rosyjskiego i te młyny różnego typu pożytki, które skarb państwa wtedy trzymał, były dzierżawione. Jednym z dzierżawców w 1845 roku albo 1843 roku został przedstawiciel rodziny Komichał z Saksonii, który tu się sprowadził jako jeden z pionierów budowy przemysłu włókienniczego. Oczywiście wiemy, że Supraśl, Knyszyn, Ciechanowiec, Siemiatycze już wtedy zaczynały się mocno rozwijać, no ale Białystok też po likwidacji obwodu białostockiego stał się wreszcie dogodnym miejscem do tworzenia przemysłu. No i właśnie na terenie młyna utworzono fabrykę i ten staw rzeczywiście funkcjonował dosyć długo, jeszcze na początku XX wieku on istniał, a po drugiej stronie właśnie korzystając z napędu koła wodnego, ta fabryka mogła funkcjonować, oczywiście potem została zelektryfikowana. Najpierw założono maszynę parową, potem elektryfikowano ją. W dwudziestolecie międzywojennym oczywiście tam utworzono technikum, więc fabrykę przekształcono wtedy w szkołę. Stąd nazwa Antoniuk Fabryczny. Przypomnę, że na Antoniukowskiej, Antoniuk Fabryczny 12 znajduje się dom rodziny Komichał, jednej z gałęzi rodziny Komichał. Z tyłu na Bukowie, jeżeli ktoś się wybierze na spacer, niesamowite miejsce na szczycie wzgórza znajduje się wielkowy dąb. Go widać z daleka, więc można łatwo trafić, a za dębem znajduje się drewniany dom, który według naszej oceny jest jednym z najstarszych domów w Białymstoku w tym momencie, ze względu na swoją architekturę, bo był to dom zarządcy fabryki, Bukowa 4. Także fantastyczna historia. Szkoda, że ten dom trochę się z czasem zaczyna degradować, ale miejsce jest naprawdę magiczne, bo wyobraźmy sobie, że zabieramy wszystkie te domostwa, które powstały po wojnie na terenie ulicy Dziesięciny i zostaje nam tylko właśnie takie założenie typowo fabryczne, czyli fabryka po jednej stronie drogi, po drugiej stronie domy robotników. Jeden z domów zachował się, to jest taki parterowy, niski dom. Dalej mamy dom zarządcy fabryki i jeszcze dom właściciela fabryki. To tworzy cały zespół. Do tego Antoniuk miał oczywiście swój zestaw gruntów, także parcelacja tego majątku też następowała w dwudziestoleciu. Także w każdym miejscu da się wydobyć jakąś historię, tylko tą historię musimy znaleźć. Tą historię można znaleźć w internecie. Można znaleźć gdzieś w publikacjach, w różnych analizach. One są już dostępne. Bez tego na pewno byłoby trudniej. Także to nie jest żaden mankament czy zarzut, że ktoś czegoś nie wie, ale ważne jest to, żeby miał źródło wiedzy i to rzetelnej wiedzy. I stąd ten pomysł na analizę poszczególnych elementów miasta.
8: Wśród tych elementów, których pan szuka i które ocala od zapomnienia, jest też ulica Różańska.
9: Różańska była położona mniej więcej tak, jak dzisiaj idzie ulica Malmeda i Nowy Świat. To był łącznik, taka drabinka, szczebelek w drabince między Nowym Światem a ulicą Malmeda. Cały czas gryzę się w język, żeby nie wiedzieć Kupiecką, bo to była kiedyś ulica Kupiecka. Łódzka, Piotrkowska i Różańska. Dzisiaj takim odbiciem lustrzanym trochę tego jest ulica Tadeusza Mazowieckiego, dawniej przedłużenie ulicy Ireny Białówny. Został tylko po tej ulicy negatyw. Bloki, które zbudowano w latach 50. były dostawione szczytami do tej ulicy. Potem tą ulicę zlikwidowano. W 60. roku w ogóle wykasowano nazwę. Natomiast bloki stoją, wykazując miejsce, gdzie ta ulica biegła. Do niej te bloki przylegały. No i jest jeden budynek, który zachował się z narożnika ulic Nowy Świat i Różańskiej. To jest kamienica przy ulicy Nowy Świat 12 rodziny Dawida Gubińskiego, też dużego fabrykanta białostockiego. Chciałem napisać o Różańskiej, ponieważ nic o niej nie wiedziałem.
8: Białystok, którego nie ma.
9: Ale to tak jak powiedziałem, to w zasadzie dotyczy całego Białegostoku, bo i historię społeczną, i historię gospodarczą, i historię architektoniczną zawsze się niestety u nas analizuje w kontekście tego, czego już nie ma. Rzadko coś się zachowało, a to, co zachowało się, rzeczywiście staramy się chołubić i pokazywać. Natomiast Różańskiej absolutnie nie ma w ogóle, a była. No i to jest już jakby powód do tego, żeby o niej napisać. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tematyka tej książki może być dla niektórych albo niezachęcająca, albo nudna. No ale to nie jest bestseller, to nie jest pisane na bestseller. To jest pisane po to, żeby to było.
8: Uzupełnia historię centrum, prawda?
9: Uzupełnia historię centrum, wzbogaca tą historię, no i pozwala też spojrzeć na to, bo proszę mi wierzyć, to też było dla mnie duże zaskoczenie. Dlaczego Różańska powstała tam, gdzie powstała? To było pytanie, które sobie zadałem na początku. W XVIII wieku tam była droga, taka ścieżka prowadząca do stodoły stojącej na granicy miasta. Ta stodoła podzieliła nieruchomość na dwie części i dojście do tej stodoły zostało przekształcone potem w ulicę, bo korzystano z tego przejścia cały czas. Także to są takie właśnie wątki. My musimy sobie zdawać sprawę, że ten Branicki i Białystok Branickiego, on był w mieście bardzo czytelny i widoczny. My to straciliśmy bardzo szybko w latach 50. poprzez odbudowę Śródmieścia według wzorców zorowskich ze wschodu. Zawsze sobie zadaję też pytanie, bo tak mówimy, że to są sowieckie wzorce, wschodnie wzorce nam narzucone, ale czym byśmy odbudowali Białystok inaczej? To była nowoczesność, to były nowoczesne standardy, duże mieszkania, czy większe mieszkania zaopatrzone w wodę, kanalizację i tak dalej, więc ta odbudowa i tak poszłaby pewnie w tym kierunku.
8: Czasem żal tych kamienic, że nawet nie zrobiono kopii, przynajmniej ja tak czasem myślę, jak chodzę i patrzę.
9: Tak, ale gusta się zmieniają i konserwator w latach 40. myśląc o zabytkach, patrzył na Pałac Branickich, na ratusz, którego nie było oczywiście, ale zachowane zostały plany, zdjęcia i pamięć, na Astorię, na kościół Farny, na kościół Świętego Rocha, chociaż wtedy to też nie był traktowany jako zabytek przecież. Natomiast kamienice z czasów rosyjskich, to już zaznaczam, pierwszy alarm, który się w głowie pojawia, że to są pozostałości zaboru, co w dwudziestoleciu międzywojennym było tępione bardzo silnie przez władze miasta, bo wszystkie kamienice kazano otynkować, tak żeby te wszystkie ślady zaboru w postaci żółto-czerwonej cegły albo żółtej cegły po prostu zniwelować. To po pierwsze. Po drugie, to był historyzm. A style historyzujące to były kopiuj w klej, dzisiaj tak się mówi. Kopiuj w klej to było powielanie tego samego stylu wzorców. To nie była architektura oryginalna, to była typowa architektura mieszczańska. Ona dzisiaj po 100 latach zyskałaby walor rzeczywiście na tle nowoczesnej architektury, walor historyczny, walor jakiś taki no, poznawczy. Natomiast w latach 40. i 50. po pierwsze to była prywatna własność, więc czemu mamy odbudowywać prywatną własność, tak? Po drugie, jakby nie ma potrzeby odbudowywać czegoś, co ma 40 lat. 30 lat, 50 lat, tak, ledwie zostało zbudowane szybko. W dwudziestoleciu międzywojennym nie brakowało sytuacji, kiedy jakaś ściana się zawaliła, kamienicy, jakiś balkon się urwał, ktoś zginął. Także no, ta architektura no, nie była rewelacyjna. Ale rzeczywiście zawsze sobie to wyobrażam, chociaż staram się unikać w pracy naukowej takich rzeczy, żeby sobie wyobrazić, jak ten Białystok mógłby wyglądać, gdybyśmy go nie stracili, bo to tak trzeba by było nazwać, że my go straciliśmy. Niedawna inicjatywa Kręgi Czasu, to jest taki element, który budzi moją nadzieję, jeżeli ktoś korzystał z tej aplikacji, oglądał ten Białystok w 37 roku, czy pod koniec lat 30. No nie będę ukrywał, tam jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jest to świetny punkt startowy do tego, żeby ten Białystok zrekonstruować rzeczywiście tak, jak on wyglądał w latach 30.
8: To powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, można udać się w określone miejsce Białegostoku i z aplikacji obejrzeć, jak ono wyglądało dawniej.
9: Ale można też zrobić to z domu, wchodząc po prostu na stronę internetową kręgiczasu.pl i sobie przełączając widok współczesny, to jest widok z drona, z rynku, z piasków, czyli na ulicy Pięknej i okolic akademickiej, Plant, tak, to możemy sobie uzmysłowić, które miejsca zachowały się, które nie, jak Białystok mocno się zmienił. Natomiast rzeczywiście tutaj była tytaniczna praca wykonana, ponieważ wyrenderowano kilka tysięcy obiektów. Ten każdy domek, który jest widoczny na tej makiecie, to jest indywidualny obiekt. Tylko jak sobie zdawałem sprawę, to tak, my mamy świadomość tego, jak wyglądał Białystok w bardzo nikłym procencie, bo tych zdjęć Białegostoku jest niewiele. Może Sienkiewicza, może Lipowa, Rynek to 100%, Kilińskiego, Mickiewicza troszkę, ale im dalej od Śródmieścia, tym tych zdjęć jest mniej. Jeżeli są zdjęcia, to są zdjęcia na przykład jakiejś postaci na tle okna. To nic nam nie mówi. W związku z tym będziemy próbować w najbliższym czasie tę makietę jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze bardziej rozbudowywać, ale rzeczywiście to może być ten moment, kiedy rzeczywiście technologia, sztuczna inteligencja, aplikacja komputerowa pozwoli nam na rekonstrukcję Białegostoku pod koniec lat 30., którą będzie można obejrzeć z różnych miejsc współczesnego Białegostoku. No ale tak jak mówię, jako historyk przymykam jedno oko, tam jest sporo mankamentów, ale te mankamenty będziemy cały czas poprawiać. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Białystok ma swoje dokumenty historyczne z tego okresu najbardziej newralgicznego w Rosji i na Białorusi. No i w związku z tym to jest niedostępne albo trudno dostępne, a dziś to pewnie już w ogóle niedostępne. Więc my mamy duży problem z rozpoznaniem tego. To po pierwsze. Po drugie, rozwój Białegostoku był tak intensywny, że nikt nie sporządzał odzwierciedleń kartograficznych tego wszystkiego. Więc tak naprawdę mamy sytuację, kiedy mamy plany z lat szczegółowe z lat 1799, 1807, 1810, 1825 i to jest koniec. I następne odzwierciedlenie kartograficzne, które jest szczegółowe, no bo nie mówię o planie ulic na przykład, to jest 1937 rok, więc dziura jest gigantyczna. Raczej bym cofał się w czasie, czyli od 1937 roku, tak jak zrobiliśmy tą makietę w kręgach czasu, napełniałbym ją treścią wstecz, czyli ten budynek, czy ta nieruchomość w 1937 roku istniejąca, czy szerzej w 1939, na koniec tego Białegostoku ewolucyjnego, który kształtował się w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, to wtedy byśmy ją napełniali wstecz. I jest pomysł nawet taki, żeby odtworzyć na tej makiecie XVIII-wieczny Białystok. Bo to jest akurat proste. Tego nie było dużo, było kilkaset domów, w większości drewnianych. Tutaj opisy są dosyć szczegółowe zachowane. Mapa z 1799 roku jest, także można by było ją wtłoczyć w 37 rok i dzięki suwakowi też można by było na pewno dozmieniać sobie wizualnie, gdzie był, jak wyglądał rynek, jak wyglądało Śródmieście w 37 roku, w 1799 i współcześnie. Projekt jest rozwojowy i myślę, że to jest do osiągnięcia.
8: I my będziemy trzymać kciuki i dopingować pana, aby ta pasja zachowywania starego Białegostoku dla pokoleń nigdy nie zgasła. Gościem naszej audycji był dzisiaj Wiesław Wróbel.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
8: Dzisiaj chciałabym Was zachęcić, abyście zajrzeli do antologii ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia pod tytułem Kraina swojego słowa. Ta książka to wyjątkowa podróż przez literackie Podlasie. Antologia opracowana przez Jurija Hawryluka gromadzi twórczość 77 autorów piszących po ukraińsku i w podlaskich gwarach ukraińskich. To poezja, proza i dramaty powstałe na przestrzeni ponad 100 lat. Książka przypomina, że historia regionu zapisana jest nie tylko w dokumentach, ale także w słowach, które budują pamięć, tożsamość i więź z miejscem, z którego pochodzimy. To niezwykłe wydawnictwo było prezentowane w Książnicy Podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku, mówi dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz.
3: Jest to antologia, która powstała w wyniku długiej, wytrwałej pracy pana Jurija Hawryluka, ukraińskiego historyka, poety, redaktora z Bielska Podlaskiego. Wydanie tej antologii było możliwe dzięki temu, że Podlaski Instytut Naukowy we współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia uzyskał dotację na realizację zadania promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia w latach 2021-2023 i jednym z elementów tego zadania było właśnie przygotowanie i wydanie antologii Kraina swojego słowa. Jest to wyjątkowa antologia, ponieważ po raz pierwszy w jednym tomie zebrano piśmiennictwo z terenów od Włodawy po Ryboły i Trześciankę. Z tych terenów, gdzie funkcjonowały lub funkcjonują do dzisiaj gwary języka ukraińskiego. Gwary bardzo różnorodne. Od gwar bardzo archaicznych do tych już bardzo bliskich ukraińskiemu językowi literackiemu. Antologia liczy 77 autorów, ale geografia ich jest bardzo różnorodna. I cieszę się, że właśnie tutaj, w Książnicy Podlaskiej, która jest przecież regionalną biblioteką dla województwa podlaskiego, może być zaprezentowany ten dorobek literatury tego właśnie regionu południowo-wschodniej części obecnego województwa podlaskiego.
8: O wydawnictwie Kraina swojego słowa opowiada profesor Uniwersytetu w Białymstoku, doktor habilitowana Dorota Misiejuk, kierownik Zakładu Studiów Międzykulturowych i Regionalnych Wydziału Nauk o Edukacji.
4: Kiedy pierwszy raz tę książkę wzięłam do ręki, zdarzyła się rzecz dziwna i cudna. Ta książka przez to, jak jest zrobiona i co w niej jest, to wciąga czytelnika i z każdej karty czytasz o czymś innym. W dowolnym miejscu można ją otworzyć, zawsze trafi się na tekst. Kiedy zaczniesz ten tekst rozczytywać, to zadziwia cię, że język każdej karty tej książki wydaje się być trochę inny. W efekcie tą książką można się bawić. Można się bawić przerzucając kartki. Redaktor zadbał też o ilustracje, które zadziwiają, zastanawiają, każą myśleć. To pierwsze tak obszerne opracowanie literatury ukraińskojęzycznej z Podlasia, które nie tylko dokumentuje twórczość lokalnych autorów, ale także staje się świadectwem pamięci i tożsamości całej wspólnoty. Redaktorem i współautorem antologii jest Jurij Hawryluk, poeta, historyk, publicysta, działacz ukraińskiej mniejszości w Polsce. Od wielu lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Nad Buchą i Narwoju, konsekwentnie dokumentującego życie kulturalne i literackie społeczności ukraińskiej na Podlasiu. Jego pisarstwo jako historyka wyróżnia się odpowiedzialnością i głębokim zakorzenieniem w perspektywie tożsamościowej. Ukazuje Podlasie jako przestrzeń wielojęzyczną, wielokulturową, pozwalając spojrzeć na literaturę jako na dokument pamięci i głos wspólnoty. Twórczość Jurija Havrluka jest ważna i odpowiedzialna, ponieważ zawsze obecny jest w niej cichy, lecz wyraźny fundament. Ukraińska perspektywa tożsamości mieszkańców Podlasia. To właśnie ona sprawia, że jego pisarstwo nie jest jedynie literaturą, ale także świadectwem pamięci i głosem wspólnoty, która przez wieki uczyła się żyć na styku kultur i języków. Literatura w jego ujęciu może być jednocześnie osobista i wspólnotowa, zakorzeniona w miejscu, a zarazem otwarta na świat. I to czyni ją frapującą, ciekawą i oryginalną. Przedstawiając Państwu Jerzego Havrluka, trudno nie sięgnąć po określenie ważny dla. To typowa podlaska konstrukcja, której nieświadomie, zgodnie z melodyką i akcentem używamy. Wydaje się jednak, że bardziej trafne w określeniu Jerzego są przymiotniki, które pochodzą i wychodzą z źródła, z korzenia języków wschodniosłowiańskich. Ja znalazłam takie dwa słowa, Juri. To jest poważny i sławny. Poważny po polsku należałoby przetłumaczyć jako poważny i dostojny, ale nie tak jak w języku polskim dostojny, to znaczy patetyczny, ale to nie jest po ukraińsku patetyczne słowo. Ono brzmi elegancko, ale swojsko. Natomiast sławny oznacza chwalebny. Mniej ma wspólnego z popularnym. Oznacza znamienity i zasłużony. Antologia jest nie tylko zbiorem tekstów, lecz także manifestem programowym dowartościowującym lokalne doświadczenia i język, który przez wieki kształtował życie mieszkańców Podlasia. Ta książka to artefakt w kulturze naszego pogranicza. To świadectwo pracy Jurija, ogromu pracy źródłowej, pomysłowości i uważności redaktorskiej, a zarazem serca historyka i wrażliwego artysty, poety. Historyczne znaczenie tej książki polega przede wszystkim na dowartościowaniu naszego, lokalności, regionalności, pograniczności języka i mowy w kręgu literatury. Nasze doświadczenie. W sensie naszych sąsiadów, znajomych, opowieści i wspomnienia dotąd przekazywane ustnie zyskały status literatury. Po drugie, antologia zapisuje doświadczenia naszej wspólnoty przez naszych ludzi, a nie przez zewnętrzne spojrzenie. Dzięki temu możemy zobaczyć siebie jako grupę kulturową, posiadającą własne dziedzictwo. Jurij Havrluk zebrał w książce obraz świata podlaskiego Ukraińca. Antologia obejmuje twórczość prozaików i poetów, piszących zarówno gwarą, jak i znajdziemy tam utwory pisane językiem literackim. Tematyka jest różnorodna. Jak pokazują prowadzone już badania, bo proszę Państwa, ta antologia jest już przedmiotem analiz i badań językoznawców. Główne wątki, które znajdziemy w tej książce, wątki pisarskie, wątki, które Jurij ułożył i zebrał, to jest identyfikacja. To są teksty, które zadają pytania, kim jesteśmy, z kim się utożsamiamy. To są wątki mowy ojczystej. Teksty mówiące o aspiracjach do języka, o afirmacji mowy wsi. Kolejnym wątkiem jest wiara. Odniesienia do prawosławia, tradycji świętowania, przeżywania obrzędowości. Wolność to kolejny wątek i wolność rozumiana jest tutaj jako zakorzenienie i możliwość mówienia własnym głosem. Wreszcie ostatni wątek, miłość do kraju rodzinnego. To są teksty o przywiązaniu do Podlasia. No i teraz nie wiem jak powiedzieć, bo z perspektywy i w tradycji polskiej mówi się do mowy matczynej. Natomiast wiem, że Jurij mówi o mowie ojczystej zawsze. W każdym razie zostajemy w kręgu rodziny, tak czy inaczej. Antologię poprzedza wstęp, napisany po ukraińsku, który jest czymś więcej niż tylko wprowadzeniem. To popis pisarski i dowód wielkiej kompetencji w analizowaniu dziejów języka w tradycji ukraińskiej. Można go czytać również jako manifest programowy Ukraińców Podlasia.
8: A jak powstała książka? Mówi jej redaktor Jurij Hawryluk.
6: Korzenie tej książki, która jest owocem, zaczęły wyrastać 40 parę lat temu, ponieważ zanim zdecydowałem obrać szlak, drogę historyka, pierwsze swoje refleksje, emocje na temat własnej przeszłości, własnej tożsamości, ówczesnego dnia codziennego i święta zacząłem wyrażać właśnie w wierszach pisanych rodną mową, mową baćkowskiego poroha, matryńskiego słowa. Później z przyjemnością zresztą stwierdziłem, że tutaj na terenie obecnego podlaskiego województwa, tak, danego białostockiego, na terenie pomiędzy Bugiem, Białowieską Puszczą, a północnymi brzegami Narwi, pierwszym, kto publikował jakieś swoje właśnie poetyczne próby, był Wasyl Bielokozowicz, prosty, jak to się mówi, prosty selanin, tak, z Widowa Kolobielska, w którym zresztą też urodził się mój ojciec. Także można powiedzieć, że był on w jakiś sposób naszym prekursorem. Zresztą w jednym ze swoich wierszy, które znalazłem w rękopisie, napisanym gdzieś tam na jakimś worku po cukrze, były takie słowa, że nasza mowa staraja i dawnia, staraja kijowska Ruś, swojeją mową my mówili, będziemy mówić. I wtedy jakraz przez poezję trafiłem do Krakowa, bo był wtedy konkurs młodych twórców kultury ukraińskiej, organizowany przez Ukraińskie Towarzystwo Splesze Kulturalne, koło w Krakowie. Pojechałem na finał tego konkursu. No, zostałem namówiony, żeby zacząć studia jakraz w Krakowie. Ten program nauczania był taki bardzo ogólny, a mnie interesowała przede wszystkim historia Podlasia, szukanie przyczyn takiej, a nie innej naszej sytuacji. Także studiowałem głównie w bibliotece, a nie na wykładach. No i wtedy też zaczęły mi trafiać w ręce pierwsze utwory właśnie pisane po ukraińsku, pisane przez ludzi urodzonych w moich okolicach, Bielska, Hajdówka, które były drukowane w tygodniku Nasze Słowo, który zaczął wychodzić na tej fali odwilży, kiedy partia komunistyczna, która Ukraińców jak mogła po wojnie gnębiła, była akcja Wisła, wysiedlenia, zaczęła jakby pokazywać tak zwaną ludzką stronę. I wtedy powstało Towarzystwo Społeczne Kulturalne Ukraińskie, którego koło zaczęło później działać w Kleszczelach, tak samoż i Towarzystwo Społeczne Kulturalne Białoruskie, które wydawało gazetę Niwa i właśnie w tej gazecie, tygodniku na początku lat 70. też pojawiła się literatura pisana po swojemu, znaczy pisana przez ludzi z powiatu bielskiego, z powiatu hajdowskiego. I także moja aktywność na polu historyka wiązała się, przeplatała z moją aktywnością na polu poety. Trochę też próbowałem pisać prozą. No z początku to było tak, że kiedy dopiero zaczynałem się wgłębiać w tą historię, więcej mogłem powiedzieć w poezji, tak, swoje emocje wyrazić, stosunek do przeszłości. I później już zaczął się raczej okres twórczości właśnie takiej historycznej, do której w roli literaturoznawcy troszkę, tak, no bo jestem oczywiście w tej dziedzinie no, takim troszkę amatorem, właśnie dzięki temu projektowi, który był poświęcony językowi ukraińskiemu na terenie tutaj południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.
8: Dzisiaj w naszej audycji opowiadamy o piśmiennictwie ukraińskim Podlasia na bazie antologii Kraina swojego słowa. Znamy już recenzję profesor Doroty Misiejuk oraz korzenie powstania tego wydawnictwa, o których mówił redaktor Jurij Hawryluk. W dalszej części audycji będzie jeszcze więcej na temat zawartości książki, ale też dowiemy się o inspiracjach redaktora tomu oraz o tym, między innymi, jak rodziła się jego świadomość językowa.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
8: Wracamy do tematu ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia na podstawie wydawnictwa Kraina swojego słowa, którego redaktorem jest poeta i historyk ukraiński Jurij Hawryluk.
6: Kraina swojego słowa to już jest taki produkt czysto lokalny. Obejmuje on tylko jak raz tych autorów z tej podlaskiej części obecnej. No można powiedzieć, że utwory części tych poetów, którzy są tutaj publikowane, także jakieś eseje na tematy literackie były też drukowane w prasie czy w wydawnictwach seryjnych o charakterze literackim w Kijowie, w Lwowie, tak samo i w wydaniach, które ukazywały się w diasporze ukraińskiej. Także ta twórczość literacka jest znana szerzej nie tylko w samym regionie, ale tak samo i w tym środowisku ukraińskim, które teraz rozprzestrzenia się. No i dzięki internetowi ma związek ze sobą niezależnie od miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca twórczości.
8: A kto szczególnie powinien zainteresować się Krainą swojego słowa?
6: Z jednej strony jest to adresowane do tych ludzi miejscowych, ale też no, do wszystkich, których to może zainteresować. Nie? Dlatego, że część z tych ludzi, powiedzmy, pisała tylko z intencji, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Tak, jest to w sumie taka literatura korzeni w znacznej mierze, ale też są tutaj wśród autorów osoby, które były już ukierunkowane przez swoją ukraińską świadomość, ukraińską tożsamość na tworzenie literatury, która by się wpisywała w szerszy kontekst. Zresztą są tutaj, no jak raz przede wszystkim wspomnienia uczestników państwowo-twórczych działań w latach 1917-1921. Są też utwory autorstwa działaczy ukraińskich organizacji politycznych z okresu międzywojennego. Jest tutaj reprezentowany Stepan Makiwka, który był posłem Sejmu w latach 22-28. Książka ma to do siebie, że może służyć i nam, i może służyć wszystkim. Jest to tak jakby posłanie. Posłanie z Podlasia do całego świata. Można może porównać do tych takich dawnych latopisów, gdzie były częściowo takie lapidarne zapisy typu, że tam w roku takim i takim gdzieś tam ktoś poszedł, wojował czy zmarł z książęcej rodziny, ale były też i takie większe opowieści o charakterze na polu literackiego, czy też nawet jakieś moralitety opierane o Pismo Święte, jakieś opowieści o czynach dzielnych, na przykład, które miały miejsce w XIII wieku tutaj na tym terenie. Może nie o Bielsku, chociaż o Bielsku też w tych latopisach jest informacja, ale na przykład o jakimś dzielnym naczelniku wojskowym z Brześcia. Była to jakaś taka jakby opowieść, pewnie krążyła ustnie, została zapisana przez latopisarza, który pracował też niezbyt daleko od nas, czyli w Chełmie, który był wtedy książęcą stolicą, później stolicą króla Daniela, który w 1253 roku był koronowany w Drohiczynie na króla. Także to jest ta historia, no dzięki tym na polu historiograficznym, na polu literackim dziełom, znana nam dzisiaj jest no, w sumie fundamentem tej naszej przeszłości, widzenia tej przeszłości, bo my patrzymy na to, co było przed tysiące czy pół tysiące lat dzięki tym ludziom, którzy coś zapisali. Oni pisali zarówno dzieła literackie, ale też i dokumenty o charakterze, powiedzmy, własnościowym, majątkowym, ale z tego wszystkiego wyciągamy wnioski, czytamy ich imiona, tak staramy się odtworzyć tą historię, która jest tym, co zapomniały przeszłe pokolenia. Tutaj są utwory, które opisują zarówno przeszłość, ale też i tą naszą teraźniejszość. Zresztą w prozie jest to taka teraźniejszość bardziej opisowa, w poezji jest to teraźniejszość emocjonalna, przeżycia i osobiste, ale też i takie no właśnie z pogranicza i osobistego, i publicznego. No ja przede wszystkim patrzę na to wszystko jako historyk. Tytuł jest już jednoznaczny, Kraina swojego słowa. Nie trzeba być wielkim filologiem, żeby się zorientować, że to chodzi o język ukraiński. No i tutaj jest to ujednoznacznienie. Antologia ukraińsko-mownego pismenstwa Podlasia. Znaczy, no, nie ukraińskiego, a ukraińsko-mownego, dlatego, że pisali ludzie o różnych zapatrywaniach, różnych przekonaniach. Zresztą pogląd na swój język może się zmieniać z zdobywaniem nowych wiadomości, nowych informacji. Ja na przykład nie byłem indoktrynowany w jakiś sposób, że tak powiem, w domu na temat naszej narodowości, świadomości. Mieszkałem w Bielsku, ale nie w samym mieście, tylko na tak zwanej kolonii, więc bliżej mi było do szkoły przez jedną wieś niż do szkoły w centrum Bielska, więc chodziłem na wieś. W pierwszej klasie przyszedłem do szkoły, w której nauczyciele wszyscy mówili po polsku, no i spodziewali się tego samego po nas, tak? No ja z językiem polskim jakieś tam osłuchanie miałem, bo było w domu radio, ale przez jakieś 2-3 tygodnie to się w ogóle nie chciałem odzywać, no bo to była dla mnie jakby sytuacja taka nienormalna. Znaczy no, niby nie było normalne, ale z mojej emocjonalnej strony to tak nie było. Zresztą z tego co wiem, starsi, powiedzmy moi koledzy, którzy też do takich wiejskich szkół chodzili, to stykali się z taką sytuacją, że w pierwszej klasie wszystkie przedmioty były nauczane po białorusku. Tak, chyba poza językiem polskim może. To był rok 71, już takich sytuacji w szkołach nie było. Język białoruski był już tylko nauczany jako dodatkowy. Od drugiej do czwartej klasy uczyłem się białoruskiego. Później nas przeniesiono już do szkoły zbiorczej gminnej w Bielsku. No i zeszyt do języka polskiego podpisałem język polski. Nauczycielka języka polskiego popatrzyła na to i mnie zrugała, że tam ma być napisany język ojczysty. Także no tutaj mamy znowu nową sytuację. No zacząłem się orientować co, gdzie, jak, już jak byłem w liceum. Jakraz to był taki 82 rok, kiedy okazało się, że jest też jakaś grupa w Bielsku ludzi, którzy mają zapatrywania podobne do moich, czyli no, że to jest oczywiście język ukraiński, ten, którym się posługujemy na co dzień. Zresztą, jak już powiedziałem, no nie trzeba być wielkim filologiem, wystarczy wziąć, poczytać trochę ukraińskiej literatury. Także no, w sumie pierwsze, co ja zacząłem jak raz wtedy, kiedy jakby zaczął się ten proces formowania takiego środowiska ukraińskiego w Bielsku, mieszkańców Bielska, to była przede wszystkim młodzież szkolna, studencka. Zacząłem oczywiście kupować książki ukraińskie. No pierwszą kupiłem, no będąc już właściwie dorosłym człowiekiem. W szkole podstawowej, w liceum byłem zawziętym czytelnikiem, no ale wszystko to były książki w języku polskim. Natomiast właśnie pierwsze moje lektury ukraińskie to było rok 82. Jak raz z tych książek mogłem się zorientować, jaki jest stosunek naszej gwary do tego języka literackiego. Później już będąc studentem, miałem dzięki bibliotece dostęp do literatury ukraińskiej z różnych okresów. Z XIX wieku, kiedy istniały faktycznie dwa warianty ukraińskiego języka literackiego, czyli wariant taki naddnieprzański, którym pisał i Szewczenko, i Pantelejmon Kulisz, który jest twórcą obecnego alfabetu ukraińskiego, ale był też wariant galicyjski, który pisano we Lwowie. Zresztą taka jest ciekawa sytuacja, że najwybitniejszy historyk ukraiński tego czasu pochodził z Naddniepra, zresztą rodził się w Chełmie. Jego główne dzieło życia, czyli Historia Ukrainy Rusy, była wydawana we Lwowie, bo tam on zajmował katedrę na Uniwersytecie Lwowskim i te jego książki wychodziły jak raz w tym wariancie galicyjskim. Ta ukraińszczyzna galicyjska miała cechy charakterystyczne także i dla tutaj gwar podlaskich. Można powiedzieć, że Podlasie to jest taki region z jednej strony, gdzie są widoczne związki językowe zarówno z Dnieprzem, ale tak samoż i z tą tak zwaną Galicją. Zresztą ten obszar gwar dialektu zachodniego, wchodzącego w skład takiej większej jednostki filologicznej, dialektologicznej, czyli narzecza północnego, które ciągnie się tutaj od, no prawie że spod Warszawy. Sokolów to jest już województwo mazowieckie, aż za Czernichów. Ludzie, którzy powiedzmy z tego pasa dialektycznego czytają utwory pisane jak raz gwarami podlaskimi, mówią, że to jest dla nich bardzo bliskie, no bo to jest to samo narzecze. Oczywiście po pierwszych takich lekturach tej literatury ukraińskiej,

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie